Sława Jezusu Chrystu! Wybiła godzina 16, a to oznacza, że czas na nasze codzienne spotkanie na falach Radia Ortodoksja. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa dzisiaj na antenie i poprowadzić to czwartkowe spotkanie. Przy mikrofonie Katarzyna Waśkowska. Za moment na naszej antenie przedstawimy plan dzisiejszej audycji. Zapraszam więc Państwa do wspólnego spędzenia tego popołudnia.

Znajdujemy się na falach Radia Ortodoksja. Nadszedł czas, aby przedstawić ramówkę na dzisiejszy wieczór i powiedzieć Państwu, co przygotowaliśmy w kolejnych godzinach programu. Już za chwilę kalendarium, czytania z Pisma Świętego oraz słowo duchowego pouczenia do fragmentu Ewangelii. Następnie powtórka audycji profilaktycznej przygotowanej przez Julię Ochrymiuk. Punktualnie o godzinie 17:00 wiadomości, a następnie żywoty świętych oraz kolejny fragment książki. Około godziny 18:00 na naszej antenie zaprosimy Państwa na akafist do świętego i życiodajnego krzyża. Po akafiście rozmowa z ojcem Janem Kojło na temat rocznicy 25-lecia Radia Ortodoksja. Następnie o koncercie chóru polskojęzycznego w Białymstoku opowie ojciec Piotr Makal i Jan Koniuch. Zwieńczeniem dzisiejszej audycji będą tradycyjnie modlitwy wieczorne około godziny 20:40. Drodzy słuchacze, poznali już Państwo ramówkę dzisiejszej audycji. Tak więc mi nie pozostało nic innego, jak tylko zachęcić Państwa do pozostania z nami do godziny 21:00.

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś czwartek, 15 października według nowego stylu. W sposób szczególny Matka Cerkiew wspomina dziś męczennika Cypriana, Justyny i Teoktysta, świętego Andrzeja Saloity z Konstantynopola, świętą Annę, księżnę Kaszyńską oraz świętego Kasjana z Uglicza.

Już 24 października będziemy wspólnie świętować 25-lecie Radia Ortodoksja. Zaczniemy od boskiej liturgii o godzinie 9 w parafii Świętego Ducha w Białymstoku, a później będzie czas na rozmowy, wspólny poczęstunek i poznanie naszego radia trochę od innej strony. Będą też czekały na Państwa drobne upominki. A jeśli ktoś z Państwa mieszka w Siemiatyczach albo Bielsku Podlaskim, również serdecznie zapraszamy. Będzie możliwość dojazdu. Mamy nadzieję, że spotkamy się w jak największym gronie. Do zobaczenia 24 października.

0: Już teraz zapraszam do wspólnego wsłuchania się w czytania z Pisma Świętego. Na dzień dzisiejszy Cerkiew zaleca naszej uwadze fragment listu do Filipian, rozdział 3, wersety od 1 do 8 oraz fragment Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział 6, wersety od 12 do 19. Zapraszamy do wysłuchania czytań biblijnych na antenie Radia Ortodoksja.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: W końcu, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisanie do was o tym samym nie jest dla mnie uciążliwe, a dla was jest środkiem niezawodnym. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się okaleczeńców. My bowiem jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym. My, którzy sprawujemy kult w Duchu Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele. Chociaż ja także i w ciele mogę pokładać ufność. Jeśli ktoś inny mniema, że może ufność złożyć w ciele, to ja tym bardziej. Obrzezany w 8 dniu z rodu Izraela, z pokolenia Benjamina. Hebrajczyk z Hebrajczyków, w stosunku do prawa faryzeusz. Co do gorliwości, prześladowca Kościoła. Co do sprawiedliwości legalnej, stałem się bez zarzutu. Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem ze względu na Chrystusa, uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmierć, bylebym pozyskał Chrystusa.

W owym czasie poszedł Jezus na górę, aby się modlić i spędził całą noc na modlitwie do Boga. A kiedy nastał dzień, przywołał swoich uczniów i wybrał z nich 12, których nazwał apostołami. Szymona, którego nazwał Piotrem, i Andrzeja, brata jego. I Jakuba, i Jana, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba Alfeuszowego, i Szymona zwanego Zelotu, i Judę Jakubowego, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. I stąpiwszy z nimi stanął na równinie, i był tam tłum wielki uczniów jego i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem, i z przymorza koło Tyru i Sydonu, którzy przyszli, aby go usłyszeć i uleczyć się ze swych chorób. Także dręczeni przez duchy nieczyste byli uzdrawiani, a cały tłum próbował go dotknąć. Moc bowiem z niego wychodziła i leczyła wszystko.

0: Były to dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego, a już teraz ze słowem duchowego pouczenia zwróci się do nas ojciec Jan Kojło.
1: Duchowe pouczenie.
2: Sława Jezusu Chrystu. Drodzy bracia i siostry, usłyszeliśmy dzisiaj kolejny fragment Ewangelii według świętego Łukasza. Fragment ten mówi nam o powołaniu 12 apostołów. Tych 12 staje się najbliższymi współpracownikami w głoszeniu misji przez Jezusa Chrystusa. To oni mają, podobnie jak Chrystus, chodzić od wsi do wsi, od miasta do miasta i głosić Ewangelię zbawienia. Dlaczego sam Chrystus nie obejdzie wszystkich miast? Dlatego, że jego misja ma ograniczony przedział czasowy. A z drugiej strony, jak świadczą o tym późniejsze wydarzenia, chociażby działalność apostołów, w tym apostoła Pawła, wielkiego apostoła pogan, często ludzie, słysząc podobnych sobie ludzi, łatwiej dawali się przekonać do zupełnie nowej wiary. Szczególnie mowa tu o poganach, którzy bardzo niechętnie słuchali słów o śmierci krzyżowej i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Najlepszy dowód tego mamy chociażby w kazaniu apostoła Pawła w ateńskim Areopagu, gdzie filozofowie greccy zupełnie nie chcieli słuchać apostoła Pawła, wyśmiano go jako tego, który opowiada brednie. Dla nich nie było do przyjęcia fakt śmierci Boga. Dla filozofów greckich Bóg był ponad wszelkimi ludzkimi pojęciami, a takie słabości tego świata, jak chociażby śmierć, były Bogu zupełnie niemożliwe do przyjęcia. Jakże wielka była więc Boża miłość i Boża chęć zbawienia każdego człowieka. Dzisiaj słyszymy o tym, jak Chrystus dokonuje wyboru 12 apostołów. Mamy wymienionych wszystkich 12 z imienia i jako ostatni wymieniony jest Judasz Iszkariota. Przy czym apostoł i ewangelista Łukasz od razu dodaje, że to on był zdrajcą. Niejako wyprzedza fakty, ale nie chodzi tutaj o jakieś chronologiczne przedstawienie z dramatyzmem wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa. O wiele ważniejsze w Ewangelii jest przekazanie prawdy Bożej, przekazanie świadectwa dobrej nowiny o życiu wiecznym w Królestwie Niebieskim. Dlaczego Chrystus wybiera Judasza? Szczególnie ostatnio, kiedy ponownie zaczęto odkrywać apokryficzną Ewangelię według Judasza, zaczęto się zastanawiać o jego udziale w Bożym planie zbawienia. Przede wszystkim musimy mieć tutaj na uwadze fakt, że Bóg nie skazuje żadnego człowieka. Bóg nie chce potępienia nikogo z nas. W tym nie chciał również potępienia apostoła Judasza. To nie jest tak, że wybierając go, wypełnia się jego przeznaczenie. Nie ma czegoś takiego jak przeznaczenie człowieka, jego ślepy los, który musi być bezwarunkowo spełniony. To my, drodzy bracia i siostry, sami kształtujemy nasze przyszłe wydarzenia. Przede wszystkim dokonujemy największego wolnego wyboru. Wyboru, który świadczy o wolności człowieka. Wyboru pomiędzy dobrem a złem. Czy zatem apostoł Judasz mógł się zbawić? Z pewnością tak, aż do ostatniego momentu, kiedy, tracąc wszelką nadzieję, popełnia samobójstwo. Pamiętajmy, jak zupełnie inaczej po swoim upadku postępuje apostoł Piotr, który również wyrzeka się Chrystusa. ale on pada do nóg Chrystusowych, wyznając swoją miłość, wyznając swoją wiarę, widząc i dając świadectwo o tym, że wie, że zbłądził, ale wie też, że Bóg jest w stanie to wybaczyć. Tak jak niejednokrotnie świadczył o tym sam Jezus Chrystus. Zapytany, ile razy należy wybaczać? Czy aż 7 razy? Odpowiada, nie 7, ale 77 razy. Pokazując tym samym, że miłość Boga do człowieka nie zna granic. Jego wybaczenie również nie jest rozumiane naszym ograniczonym ludzkim rozumem. Gdyby to ktoś wobec nas tak ciągle i ciągle robił coś złego, jak my wobec Boga, w końcu stracilibyśmy cierpliwość i odpłacilibyśmy tym samym. Czyż nie tak często postępujemy w naszych międzyludzkich relacjach? Ale Bóg nie robi w ten sposób. Bóg nie mści się za nasze grzechy, ale cierpliwie wysłuchuje naszych próśb, cierpliwie czeka naszego nawrócenia i chce, byśmy nawet my, grzesznicy, mieli udział w Królestwie Niebieskim. W drugiej części dzisiejszego fragmentu słyszymy o licznych uzdrowieniach, jakie Chrystus dokonuje, głosząc Ewangelię. Przychodzili bowiem do Chrystusa ci, którzy byli ogarnięci różnymi niemocami. Także ci, którzy byli dręczeni od duchów nieczystych, przychodzili, by otrzymać od Boga wybawienie. Proszę zauważyć, jak pięknie opisuje to apostoł i ewangelista Łukasz. Cała rzesza starała się go dotknąć, bo moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich. Proszę zauważyć, z jednej strony wielką wiarę ludzi, którzy wierzyli, że choćby dotknięcie się go da już im to, o co proszą. Od razu przychodzi nam tu na myśl kobieta, której krwotok przez kilkanaście lat nie mógł być uleczony w żaden sposób i dopiero kiedy dotyka ona z kraju szat Chrystusa, wybawia się od swojego nieszczęścia. Tak i ci ludzie, którzy przychodzili do Chrystusa, pragnęli otrzymać od Niego uzdrowienie i wybawienie. Dzisiejszy fragment Ewangelii, drodzy bracia i siostry, mówi nam o wielkiej miłości Boga względem człowieka. Powołując 12 apostołów, Chrystus pragnie, by jak najwięcej osób dowiedziało się o Jego zbawczej misji, by jak najwięcej osób usłyszało Ewangelię zbawienia. Później ci apostołowie wyruszą we wszystkie krańce świata, by każdemu człowiekowi w najdalszym zakątku ziemi głosić dobrą nowinę o zmartwychwstałym Chrystusie Panu. Usłyszeliśmy dzisiaj także, jak za swojego życia Chrystus nie odpędzał nikogo, kto potrzebował Jego pomocy. Każdego w swoim miłosierdziu przyjmował, by dać mu to, czego prosił. Tak i my uczmy się od naszego boskiego mistrza i nauczyciela takiej wszechogarniającej miłości. Jest ona doskonałą i z pewnością niedostępną dla nas, ale przynajmniej próbujmy na naszego bliźniego patrzeć z miłością, a nie z zawiścią i zazdrością. Patrzeć na niego jako na brata, jako na obraz Boży, który jest w każdym człowieku. Wtedy łatwiej nam będzie zrozumieć to, jak wielką miłością ogarnął Bóg wszystkich ludzi, pragnąc zbawienia i życia wiecznego dla każdego z nas.

Za nami słowo duchowego pouczenia, które wygłosił ojciec Jan Kojło. A już za chwilę, drodzy słuchacze, na naszej antenie powtórka audycji profilaktycznej.

Drodzy słuchacze, za chwilę na naszej antenie powtórka audycji profilaktycznej poświęconej duchowemu ujęciu alkoholizmu. Szczególną uwagę poświęcimy ikonie Matki Bożej Kielich Nieupijający. Zabrzmi fragment akafistu oraz troparionu ku czci tej ikony. Powiemy także, gdzie osoby zmagające się z nałogiem oraz ich bliscy mogą szukać pomocy. Zapraszamy!

0: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
1: Witamy w kolejnym odcinku naszej cotygodniowej audycji profilaktycznej. Dziś skupimy się na tematach związanych z alkoholizmem, ale też na wsparciu duchowym w nałogu. Alkoholizm bardzo często zaczyna się od czegoś, co wydaje się niewinne, od jednej okazji, jednego sposobu na odreagowanie. Z czasem jednak alkohol może przestać być wyborem, a stać się koniecznością. Uzależnienie dotyka nie tylko ciała, dotyka również relacji, rodziny,

czerpać ulgę, odprężenie czy zapomnienie, zaczyna przejmować kontrolę nad jego życiem. Ale mówienie o duchowym wymiarze uzależnienia nie oznacza obwinienia człowieka. Przeciwnie, oznacza dostrzeżenie jego cierpienia i potrzeby pomocy. W walce z uzależnieniem potrzebne bywają różne formy wsparcia. Rozmowa, terapia, pomoc lekarza, wspólnota, rodzina, a także życie duchowe i modlitwa. Duchowa pomoc może przypominać mu, że nawet w najtrudniejszym momencie jego życie nie straciło wartości, że upadek nie musi być końcem i że prośba o pomoc nie jest oznaką słabości, ale może być pierwszym krokiem ku wolności. Szczególne miejsce w modlitwie za osoby zmagające się z uzależnieniem zajmuje ikona Matki Bożej Kielich Nieupijający. Ikona ta przedstawia młodzieńca Chrystusa stojącego w kielichu zawierającym Eucharystię. Widniejący kielich wskazuje na doskonałość duchową i podkreśla jeden z głównych celów naszego życia – uczestnictwo w sakramencie Eucharystii. Bogu Rodzica, którą widzimy za Chrystusem, jest orędowniczką przed swoim Synem. Matka Boża szczególnie wstawia się za osobami cierpiącymi w jakikolwiek sposób od alkoholu. Posłuchajmy już teraz fragmentu akafistu przed ikoną Bogu Rodzicy Kielich Nieupijający.

0: Wysłuchaliśmy fragmentu akatystu ku czci ikony Matki Bożej Kielich Nieupijający. Akatyst ten składa się z 13 kondakionów i 13 ikosów. Każdy z ikosów zakończony jest wezwaniem do Matki Bożej: raduj się, Władczyni, Kielichu Nieupijający, gasząca nasze duchowe pragnienie. Akafist ten jest śpiewany lub czytany w intencji wyzwolenia z pijaństwa, odzyskania trzeźwości, spokoju w rodzinie oraz uzdrowienie duszy i ciała. Historia ikony Kielich Nieupijający sięga 1878 roku, kiedy według przekazu pewnemu uzależnionemu od alkoholu żołnierzowi ukazał się we śnie starzec, nakazując mu udać się do monasteru w Sierpuchowie i pomodlić się przed ikoną Kielich Nieupijający. Po odnalezieniu wizerunku i odprawieniu przed nim nabożeństwa, mężczyzna odzyskał zdrowie, a świętość szybko zasłynęła jako otucha dla osób zmagających się z alkoholizmem oraz ich rodzin. Po rewolucji ikona zaginęła, jednak w XX wieku jej kult odrodził się dzięki wykopanym kopiom i ponownie zaczęto sprawować nabożeństwa przed jej wizerunkiem. Wspomnienie Bogu Rodzicy w jej ikonie Kielich Nieupijający przypada 5 maja. Szczególne modlitwy przed ikoną zanoszą osoby proszące o uwolnienie od uzależnień i umocnienie tych, którzy zmagają się z nałogiem. Uzależnienie nigdy nie zatrzymuje się wyłącznie na jednej osobie. Kiedy jeden z członków rodziny zaczyna przegrywać z alkoholem, cierpią również najbliżsi. Pojawia się bezradność, wstyd, lęk, złość i poczucie winy. Czasem rodzina przez lata próbuje ukrywać problem przed otoczeniem. A przecież także bliscy potrzebują pomocy. Duchowe spojrzenie na uzależnienie powinno więc obejmować nie tylko człowieka, który zmaga się z nałogiem, ale również tych, którzy każdego dnia żyją obok tego problemu. Już teraz na naszej antenie wysłuchajmy troparionu ku czci ikony Matki Bożej Kielich Nieupijający.
1: Nie spędzaj

Wysłuchali Państwo troparionu ku czci ikony Matki Bożej Kielich Nieupijający. Jego tekst w tłumaczeniu na język polski brzmi: Dzisiaj przychodzimy z wiarą do boskiego i prawdziwego wizerunku Przenajświętszej Bogurodzicy, która napawa serca wiernych niebiańskim, nieupijającym kielichem swojego miłosierdzia i ukazuje wiernym ludziom cuda. My, widząc to i słysząc, duchowo świętujemy i gorąco wołamy. Władczyni przełaskawa, ulecz nasze słabości i namiętności, błagając Syna Twego Chrystusa, Boga naszego, aby zbawił dusze nasze. Alkoholizm może odebrać człowiekowi bardzo wiele. Może zabrać zdrowie, relacje, zaufanie i poczucie kontroli nad własnym życiem, ale nie odbiera człowiekowi jego godności. Dlatego w duchowym spojrzeniu na uzależnienie tak ważna jest nadzieja. Nie ta, która obiecuje łatwe rozwiązania, ale ta, która pozwala zrobić pierwszy krok. Czasem będzie nim szczera rozmowa. Czasem przyznanie potrzebuje pomocy. Czasem decyzja o rozpoczęciu terapii. Czasem modlitwa. A czasem wszystko naraz. Ikona Nie upiwaje maja czasza, kielich nieupijający, przypomina przede wszystkim o tym, że człowiek może zostać zniewolony przez nauk, ale nie jest pozbawiony nadziei na przemianę i odzyskanie wolności. Kielich widoczny na ikonie ma szczególne znaczenie. Wskazuje na Chrystusa i Eucharystię, przeciwstawiając się temu, co daje człowiekowi chwilowe ukojenie, ale ostatecznie prowadzi do cierpienia i zniewolenia. Bogurodzica jest natomiast ukazana jako orędowniczka i ta, która prowadzi człowieka ku Chrystusowi. W kontekście alkoholizmu ikona przypomina więc, że uzależnienie dotyka nie tylko ciała, ale również ducha, relacji i całego życia człowieka. Jest jednocześnie wezwaniem do modlitwy, ale także do podjęcia realnej drogi pomocy, leczenia i wychodzenia z nałogu.

Warto pamiętać, że w zmaganiu się z uzależnieniem nikt nie musi pozostawać sam. W Białymstoku działają miejsca, w których można otrzymać profesjonalną pomoc w związku z problemem alkoholowym, zarówno osobie uzależnionej, jak i jej bliskim. Funkcjonują poradnie terapii uzależnień i współuzależnienia, a także ośrodki prowadzące terapię indywidualną i grupową. Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Eleos prowadzi punkt konsultacyjny Nepsis dla osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin. Można tam porozmawiać ze specjalistą, otrzymać informacje o możliwościach leczenia, a przede wszystkim zrobić pierwszy krok i poszukać drogi wyjścia z uzależnienia. Pomoc skierowana jest nie tylko do osoby, która zmaga się z alkoholem. Mogą z niej skorzystać również bliscy. Punkt Nepsis działa przy ulicy Warszawskiej 47 w Białymstoku. Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Eleos wraz z parafią prawosławną Świętego Mikołaja w Białymstoku raz w miesiącu organizuje spotkania dla osób uzależnionych od alkoholu, połączone z akafistem ku czci ikony Matki Bożej Kielich Nieupijający. Po nabożeństwie odbywają się spotkania z terapeutą uzależnień w Centrum Kultury Prawosławnej. O tych spotkaniach dowiedzieć się można ze strony internetowej cerkiew.pl, a także z naszych audycji, podczas których informujemy na bieżąco o takich spotkaniach. Drodzy słuchacze, na koniec warto przypomnieć o jednej rzeczy. Za słowem uzależnienie zawsze stoi konkretny człowiek. Człowiek ze swoją historią, swoimi słabościami, ale też z godnością i możliwością rozpoczęcia wszystkiego od nowa. Droga wyjścia z nałogu nie jest łatwa i często wymaga czasu, cierpliwości oraz pomocy innych. Ale pierwszy krok może zacząć się od bardzo prostego gestu, od rozmowy, od prośby o pomoc, od modlitwy. Pamiętajmy więc w naszych modlitwach o tych, którzy walczą z uzależnieniem i o ich bliskich. Na zakończenie dzisiejszej audycji utwór Caryce moja preblahaja. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia.

Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest Miasto Białystok.

Za nami powtórka audycji profilaktycznej poświęconej duchowemu ujęciu alkoholizmu ze szczególnym uwzględnieniem ikony Matki Bożej Kielich Nieupijający. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i już teraz zapraszamy na premierę 16 odcinka, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek około godziny 20:15. Tymczasem zbliżamy się do godziny 17, dlatego już za chwilę na naszej antenie serwis informacyjny. Zapraszamy do pozostania z nami.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek, 15 października i 2 października zgodnie z kalendarzem juliańskim. W sposób szczególny cerkiew wspomina dziś męczenników Cypriana, Justyny i Teoktysta, świętego Andrzeja Saloity z Konstantynopola, świętą Annę, księżną Kaszyńską oraz świętego Kasjana z Uglicza. Przed mikrofonem Katarzyna Waśkowska. Serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radio Ortodoksja. W dzisiejszych wiadomościach powiemy o dziesięcioleciu chóru dziecięcego Soboru Świętej Trójcy, o parafialnych uroczystościach w Choroszczy oraz o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku na Świętą Górę Grabarkę. Serdecznie zapraszamy na koncert z okazji jubileuszu dziesięciolecia chóru dziecięcego Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce. Koncert odbędzie się w niedzielę 18 października w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce. Wydarzenie jest organizowane z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Pawła, biskupa hajnowskiego. XIV października w Dniu Święta Opieki Matki Bożej Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił boską liturgię w Cerkwi Opieki Matki Bożej w Choroszczy. Po przeczytaniu ewangelicznej perykopy ze słowem do wiernych zwrócił się wikariusz białostockiej parafii Hagia Sofia ojciec Mitrat Jerzy Czurak. Nabożeństwo swym śpiewem uświetnił parafialny chór pod dyrygenturą Łukasza Abramczyka. Po zakończonej boskiej liturgii miała miejsce uroczysta procesja wokół choroszczańskiej cerkwi, podczas której wznoszone były modlitwy za zmarłych, spoczywających wokół niej duchownych. Wznoszone były także szczególne modlitwy w intencji proboszcza tamtejszej parafii, ojca Mitrata Andrzeja Bołbota oraz całej wspólnoty parafialnej. W słowie skierowanych do wiernych zebranych w świątyni arcybiskup Jakub powiedział, że obchodzimy dziś święto opieki Matki Bożej, kiedy to wychwalamy Matkę Bożą. Jak zauważył hierarcha, obchodzimy wiele świąt poświęconych Matce Bożej, jak na przykład Narodzenie Bogu Rodzicy czy Zaśnięcie Bogu Rodzicy. Jest także wiele świąt związanych z ikonami Matki Bożej. Zdaniem arcybiskupa Jakuba, święto opieki Matki Bożej jest inne, bowiem nie opisuje jednego wydarzenia, ale łączy w sobie ich wiele. Święto to wskazuje na jej szczególną relację z jej Synem, szczególną troskę o tych, którzy czczą jej Syna. Bogu Rodzica jest także naszą Matką, która troszczy się o nas, prosząc swego Syna, żeby nas miłował, wybaczał nasze grzechy i obdarowywał nas swoją łaską. Święto opieki Matki Bożej, kontynuował hierarcha, pokazuje nad wyraz jej wielką opiekuńczość nad wszystkimi wierzącymi. Bractwo świętego Atanazego Brzeskiego przy parafii Świętego Ducha w Białymstoku zaprasza 26 października na pielgrzymkę na Świętą Górę Grabarkę z okazji święta iwierskiej ikony Matki Bożej. Wyjazd zaplanowano na godzinę 7:15 z ulicy Antoniuk Fabryczny 13 w Białymstoku. O godzinie 10 sprawowana będzie święta liturgia, po której przewidziano obiad. Następnie o godzinie 13:45 pielgrzymi udadzą się do Monasteru Świętego Dymitra Sołuńskiego w Sakach. Powrót do Białegostoku planowany jest około godziny 17. Informacje i zapisy pod numerami telefonów 508 954 311 oraz 534 469 470. 508 954 311 oraz 534 469 470. Słuchają Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej stacji radiowej w Polsce. Minęła już godzina 17, a tym samym za nami pierwsza godzina naszej dzisiejszej audycji. Przy mikrofonie Katarzyna Waśkowska. Pora na krótkie przypomnienie, co jeszcze przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiejszy wieczór. Już za moment wysłuchamy żywotów świętych, których szczególnie wspomina dziś Cerkiew Prawosławna. Następnie kolejny fragment książki, a czytać będzie Ksenia Juchimowicz. Około godziny 18 zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego i życiodajnego krzyża. Po akafiście rozmowa z ojcem Janem Kojło na temat rocznicy 25-lecia Radia Ortodoksja. Następnie o koncercie chóru polskojęzycznego w Białymstoku opowie ojciec Piotr Makal i Jan Koniuch. A zwieńczeniem dzisiejszej audycji będą modlitwy wieczorne około godziny 20:40.

Mamy dziś czwartek 15 października według nowego stylu i 2 października zgodnie z kalendarzem juliańskim. A już teraz zapraszamy do wysłuchania żywotu świętego Kasjana Greka z Uglicza, zaś do godziny 18 usłyszymy jeszcze żywot świętego Andrzeja Szalonego dla Chrystusa oraz żywot męczennika Cypriana i świętej męczennicy Justyny.

Dzisiaj wspominamy pamięć świętego Kasjana Greka, cudotwórcy z Uglicza. Święty Kasjan urodził się w drugiej połowie XV wieku. Był krewnym ostatniego cesarza bizantyjskiego, Konstantyna XI, Paleologa. W 473 roku Kasjan, wtedy noszący imię Konstantyn, przyjechał na Ruś w świcie księżniczki Zofii Paleolog, którą wydawano za mąż za księcia Iwana III Wasilewicza. Podczas gdy inne bliskie jej osoby starały się otrzymać wysokie tytuły na ruskim dworze, Konstantyn, który otrzymał tytuł bojara, poszedł na służbę do arcybiskupa Joasafa. W 489 roku Joasaf udał się do monasteru Teraponda na Morzu Białym i Konstantyn towarzyszył mu. Sam jednak nie zamierzał zostać mnichem. Jednak od pierwszej nocy spędzonej w monasterze zaczął mu się objawiać święty Martynian. Wskazując na Konstantynę laską, święty żądał, żeby natychmiast wyrzekł się świata. Gdy arcybiskup Joasaf uznał autentyczność objawień, Konstantyn został postrzyżony na mnicha z imieniem Kasjan. Były wielmoża, nie splamił się żadnym ciężkim lub hańbiącym grzechem i przewyższał wszystkich braci w posłuszeństwie i umiłowaniu modlitwy. Kontynuował korespondencję ze swoim przyjacielem, świętym Nilem Sorskim, który pobudzał go do prowadzenia życia w milczeniu. Po 3 latach Kasjan osiadł na brzegu rzeki Uczmy pod Ugliczem, żeby oddać się ascezie pustelnika w samotności z Bogiem. Porzucił jednak samotność w tym celu, żeby odwiedzać w więzieniu swego przyjaciela i opiekuna, księcia Uglicza Andrzeja Wielkiego, syna Bazylego II i brata Jana III oraz jego synów Jana i Dymitra. Zgromadzonych wokół siebie uczniów Kasjan pouczał przede wszystkim o posłuszeństwie, miłosierdziu wobec biednych i modlitwie za zmarłych. Spełniwszy nakaz bycia wszystkim dla wszystkich, święty Kasjan zmarł w pokoju 2 października 1504 roku. Później objawiał się w różnych sytuacjach. Niekiedy, żeby uzdrowić mnichów w monasterze, a niekiedy, żeby uchronić monaster przed grabieżą.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Złotousty. Nic nie jest tak pożądane przez Boga jak dziękczynienie.

Dzisiaj wspominamy pamięć świętego Andrzeja, szalonego dla Chrystusa. Święty Andrzej był z pochodzenia Scytem, to znaczy Słowianinem. Był niewolnikiem ważnego urzędnika z cesarskiej gwardii, Protos Pafariosa, i żył w Konstantynopolu, prawdopodobnie na przełomie IX i X wieku. Andrzej szybko przyswoił sobie kościelną i świecką literaturę i swoją wiedzą wywoływał podziw otoczenia. Pewnej nocy podczas modlitwy miał objawienie. Z przerażeniem zobaczył, jak armia Etiopów szykuje się do napaści na oddział białych ludzi. Andrzej stanął do walki z barbarzyńskim bohaterem i pokonał go, a w nagrodę otrzymał od anioła 3 korony. Objawił mu się Chrystus w postaci młodzieńca i powiedział: prowadź tę sprawiedliwą walkę obnażony i stań się ze względu na mnie szaleńcem, żeby być godnym Królestwa Niebios. Rano, podporządkowując się Bożemu nakazowi, Andrzej wstąpił na drogę szaleństwa dla Chrystusa. Pociął mieczem na kawałki swoje szaty, wydając przy tym okrzyki, które przeraziły mieszkańców jego domu. Jego właściciel uznał, że niewolnik zwariował. Kazał zakuć go w łańcuchy i odprowadzić do świątyni świętej Anastazji, rozwiązującej więzy. Andrzej żył przy świątyni, udając szaleństwo poprzez wiele dziwnych czynów, a po nocach się modlił. Objawiła mu się święta Anastazja, umacniając go na tej drodze. Pewnej nocy napadły na niego biesy, ale wezwał na pomoc świętego Jana Teologa, który objawił się w uderzeniach gromu i rozpędził biesy łańcuchem, którym Andrzej był skuty, obiecując mu dalszą pomoc. Szaleniec stał się godny także innej nocnej wizji, w której zaproszono go do służenia na dworze cesarskim, gdzie dawano mu jako pokarm śnieg, przemieniony w niebiańskie wonności. Dawano mu także gorzkie owoce, symbol czekającej go ciężkiej drogi, a następnie otrzymał cudowny pokarm i doszedł do stanu Bożego zachwytu. Po 4 miesiącach spędzonych w cerkwi, Andrzej został wypuszczony i zaczął żyć w świecie, naśladując świętego Symeona, szalonego dla Chrystusa. Jeśli jednak Symeon udawał szaleństwo w formie ironii i kpin, aby demaskować grzeszników i marność tego świata, to święty Andrzej żartami wywoływał pogardę wobec siebie i bicie jako nagrodę za naśladowanie Chrystusa, żeby wyjawić szaleństwo słowa o krzyżu. Dosłownie naśladując słowa apostoła, my, głupi dla Chrystusa, z ochotą wystawiał się na śmiech i bicie, stając się śmieciem tego świata i odrazą dla wszystkich, żeby znaleźć Królestwo Boże i przyciągnąć do niego innych. Pewnego razu wszedł do domu publicznego i będąc pod opieką łaski Bożej, zachowywał beznamiętność pomimo wszystkich pokus nierządnic. Wtedy zdarły z niego szaty i wyrzuciły na ulicę okrytego matą, która od tego czasu stała się jego zwykłym ubiorem. Nie mając gdzie mieszkać, wędrował po ulicach i rozdawał biednym wszystko, co sam otrzymał. Nigdy nie prosił o żywność. Zadowalał się kawałkiem suchego chleba na dzień, a niekiedy w ogóle pozostawał bez jedzenia przez całe tygodnie. Aby zaspokoić pragnienie, pił wodę z brudnej kałuży. Poruszeni tym widokiem przechodnie
zabraniali mu tego i bili go. Nocami spał razem z bezdomnymi psami. Pewnego zimnego wieczoru, gdy próbował przytulić się do jednego z nich, żeby się ogrzać, pies odsunął się od niego i odszedł. Znalezienie się w pełnej samotności i porzuceniu było dla świętego wielką radością. Modlitwa nigdy nie opuszczała jego ust i w każdej chwili można było usłyszeć dźwięki, jakby kipienia w jego gardle, jak u apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. W czasie nocnych modlitw często unosił się nad ziemią, a jego duch zachwycał się niewypowiedzianą szczęśliwością. W pewną zimową noc, gdy nawet psy uciekły od niego, został uniesiony mocą Bożą, uwolniony z ciężaru ciała i w jaśniejących szatach został ukoronowany jak król. Znalazł się pośród cudownego ogrodu z niezwykłymi roślinami i złotymi ptakami, w centrum którego rosła ogromna latorośl z ogromnymi kiściami owoców. Potem anioł doprowadził go na szczyt nieboskłonu i tam, w miejscu nieopisanie pięknym, zobaczył krzyż z czterema welonami. Inny anioł zaprowadził go jeszcze wyżej, gdzie zobaczył dwa krzyże, podobne do pierwszego, a następnie został przeprowadzony do trzeciego nieba, który przed nim był godny zobaczyć tylko święty Paweł. Tam Andrzej kontemplował trzy oślepiające krzyże, jak błyskawice, otoczone zastępami aniołów, sławiących Boga. Wtedy przeszedł przez welon z lnu i purpury i doszedł do jeszcze bardziej jaśniejącego miejsca, gdzie znajdowało się wielu młodzieńców, jaśniejących bardziej od słońca. Anioł odsunął ostatni welon i Andrzej mógł kontemplować tron Boga, który bez żadnej podpory unosił się w powietrzu i z którego wychodził biały płomień. Zasiadł na nim Chrystus i na chwilę zmniejszył swoje jaśnienie, żeby Andrzej mógł zobaczyć wspaniałość jego bogoczłowieczeństwa, po czym stał się niewidzialnym. Wtedy głos, słodszy od miodu, trzykrotnie wymówił trzy Boże tajemnicze imiona, po czym święty znalazł się w tym samym ogrodzie, w którym spotkał jaśniejącego męża z krzyżem. Mąż ten pobłogosławił szaleńca Bożego słowami: błogosławieni jesteście szaleni, gdyż macie wielką mądrość. Niech będzie z tobą ukrzyżowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Następnie Andrzej powrócił na ziemię, żeby skruszyć księcia tego świata, dobrowolnie biorąc na siebie kpiny i prześladowania. Potem święty dalej udawał szalonego ze zdwojonym męstwem. Pewnego razu Andrzej zapoznał się z Epifaniuszem, 18-letnim szlachcicem, cnotliwym i przyjaznym. Został on obrońcą i duchowym synem szaleńca Bożego. To właśnie jemu Andrzej przepowiedział wyświęcenie na patriarchę konstantynopolitańskiego. Święty, osiadłszy w domu Epifaniusza, demaskował w przypowieściach grzechy sług pochodzących z różnych narodów w ich ojczystych językach. Zrezygnował z łoża, jakie mu zaproponowano w domu, i nocował na dworze, na stercie nawozu. Wkrótce szaleniec zaczął znowu wędrować po ulicach. Tam z niego znowu śmiały się łobuzy, a przechodnie drwili. Zwracając się do ludzi, Andrzej zawsze nazywał ich szaleńcami lub nierozumnymi, ale siebie też osądzał z głęboką pokorą. W nowym widzeniu przed świętym stanął zły z zastępami biesów i oskarżał Andrzeja o to, że doprowadził do pokuty ludzi
którzy pozostawali pod jego władzą, pokazując im ich grzechy swoimi proroczymi czynami. Andrzej żarliwie spierał się z księciem ciemności, który nie miał nad nim żadnej władzy, gdyż święty był wolny od wszelkich ziemskich przywiązań. Pewnej nocy bies zrzucił go do jamy. Gdy tylko Andrzej zwrócił się do świętych Piotra i Pawła, apostołowie zjawili się i wyciągnęli go z jamy, a dalszą drogę wskazywał mu jaśniejący krzyż. W czasie silnej epidemii dżumy, która rozszalała się w stolicy, nie zwracając uwagi na kpiny przechodniów, święty ze łzami w oczach chodził po ulicach i placach, modląc się do Boga o darowanie ludziom grzechów. Podczas modlitwy doznał zachwycenia i znalazł się w Anapli na Bosforze. Tam spotkał się ze świętym Danielem Słupnikiem, który zaproponował mu wspólną modlitwę o uratowanie miasta. Wtedy z nieba zstąpił ogień i wypędził biesa, który zesłał epidemię. Święty Andrzej nieustannie kierował ludzi ku pokucie, albo uprzedzając ich, albo mówiąc o karze, która zawsze dosięgnie grzesznika. Przechodząc pewnego razu przez rynek obok kramów z luksusowymi towarami, zawołał: „Słoma i śmieci”. Innym razem włóczędzy zaproponowali mu dla żartu świeże, piękne figi, wystawione w kramie ogrodnika na rynku. Andrzej zaczął je łapczywie jeść, dopóki właściciel odpoczywał. Gdy kupiec się obudził i zastał szaleńca, chwycił pałkę i pobił go. Andrzej nie uchylał się od uderzeń, a później przyznał się, że jak on był bity za obżarstwo, tak niepokutujący grzesznicy będą wiecznie cierpieć karę Bożą. Mając dar jasnowidzenia, święty demaskował obłudną pobożność tych, którzy nawet w cerkwi nie porzucali świeckich myśli lub śpiewali pobudzeni rządzą sławy i pochwał. Potrafił dostrzec biesy obojętności, lenistwa i zniechęcenia, które mówiły swoim ofiarom, żeby wyszły z cerkwi przed zakończeniem nabożeństwa. Pod koniec Wielkiego Postu widział duchowy stan każdego. Cnotliwi byli w delikatnych lnianych szatach, a grzesznicy w szatach usianych niezliczonymi owadami. Głównie jednak troszczył się o duchowe wychowanie Epifaniusza, jedynego człowieka, z którym rozmawiał jak rozumny człowiek. Andrzej mądrze uczył go walki z biesami. Niekiedy pozwalał im kusić młodzieńca, żeby zahartować go w cierpliwości i żeby po przejściu przez ogień doświadczeń stał się on chlebem godnym Chrystusa. Święty oświecał go, opowiadając o tajemnicach stworzenia i o świecie duchowym. Poza tym Andrzej wyjawił uczniowi wiele rzeczy nieznanych z Pisma Świętego, o tym, co dokona się pod koniec świata. Po strasznych doświadczeniach, najazdach i klęskach żywiołowych cesarz Rzymian włoży swoją koronę na krzyż w Jerozolimie, po czym krzyż zostanie zabrany na niebiosa. Tak zakończy się czas chrześcijańskiego cesarstwa, stworzonego przez świętego Konstantyna. Następnie Konstantynopol, a ówcześni Bizantyjczycy uważali, że będzie on stał wiecznie. Zostanie pochłonięty przez fale jak Babilon, a w Jerozolimie zostanie przywrócone Królestwo Żydowskie. Wszyscy uwierzą w Antychrysta, który sam będzie tam rządzić i prześladować chrześcijan. Potem objawi się Chrystus, żeby prowadzić wielką bitwę przeciwko Antychrystowi. A gdy zwycięży, to zaprowadzi Jego samego wraz z Jego wojskiem na sąd Boży. W tym czasie zagrzmi trąba,
ogłaszając zmartwychwstanie umarłych. Po sądzie ostatecznym z czterech stron świata pojawią się czterej aniołowie i na rozkaz Boga zwinął niebo. Cały świat zostanie odnowiony. Pojawią się nowe niebiosa i nowa ziemia dla niezniszczalnych ciał zmartwychwstałych ludzi. Wszystko stanie się wtedy niezniszczalne i wieczne. Niewypowiedziana woń wypełni świat oświecony niezachodzącą światłością. Pewnego razu Andrzej i Epifaniusz udali się do świątyni Blacherny na cotygodniowe, całonocne czuwanie i stali się godnymi ujrzenia przy królewskiej bramie w tłumie świętych, wśród których byli Jan Chrzciciel i Jan Teolog i Najświętszej Bogarodzicy, okrywającej lud swoim omoforionem. Innym razem, gdy Andrzej czytał uczniowi pisma świętego Bazylego Wielkiego, wokół nich rozeszła się nieziemska woń. Na pytanie Epifaniusza święty odpowiedział, że woń przynoszą aniołowie z tronu pańskiego dla okadzenia i w tym celu, żeby radować ludzi w trzech wypadkach. Gdy się modlą, gdy czytają święte księgi i gdy cierpliwie znoszą cierpienia z miłości do Boga. Wkrótce potem, jak miał widzenia o końcu świata, święty Andrzej wyjawił Epifaniuszowi swoją bliską śmierć, a przy tym zabronił czcić swoją pamięć i przechowywać relikwie, gdyż złożył ślub Bogu, żeby nie być sławiony na ziemi. Potwierdził uczniowi swoją przepowiednię, że zostanie wybrany na patriarchę. Obiecał swoją niewidzialną opiekę, pod warunkiem, że będzie pomagał biednym, wdowom, sierotom i wszystkim cierpiącym. Następnie szaleniec poszedł do hipodromu, gdzie pod portykiem przebywały nierządnice i całą noc modlił się za cały świat. Zakończywszy modlitwę, święty położył się na ziemi i patrząc na tłum świętych, który zgromadził się wokół niego, z uśmiechem odszedł do Boga, kończąc ascetyczną walkę, którą prowadził 66 lat pod pozorami szaleństwa. Żyjąca w pobliżu biedna mieszczanka poczuła zapach kadzidła, wypełniający całą okolicę. Przybiegła na miejsce śmierci świętego i znalazła jego ciało. Gdy zgromadził się tłum ludzi, którym kobieta opowiedziała o tym, co się stało, sama kobieta nagle zniknęła bez śladu, pochwycona przez Boga w nieznany. Tej samej nocy Epifaniusz miał wizję. Przed nim stanęła dusza Ojca Duchowego, błyszcząca jaśniej od słońca i wznosząca się na niebiosa w otoczeniu aniołów.

0: Starzec Józef Watopecki to opowieść o jednym z duchowych synów świętego Józefa Hezochasty, wybitnym mnichu współczesnego prawosławia, który odnowił monaster Watopedi na górze Athos i przyczynił się do rozkwitu monastycyzmu na Cyprze. Autor archimandryta Efrem w prosty i poruszający sposób przedstawia życie starca, jego duchową walkę, pokory i nauki. Książka zawiera wspomnienia, listy i pouczenia, które skłaniają do refleksji nad własnym życiem i relacją z Bogiem. Czyta Ksenia Juchimowicz.
1: Lektura w Radiu Ortodoksja.
2: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Bogu Rodzica, Pan Tanassa, Wszechwładczyni. Przed zaśnięciem w Panu, swego świętego starca, Józef Watopecki czerpał wiele duchowej pociechy za sprawą pewnej cudownej ikony Bogu Rodzicy. Podarował ją potem swemu duchowemu bratu Efremowi na jego prośbę. Starzec Józef Młodszy oddał mu ją z radością, gdyż zawsze przepełniała go miłość do wszystkich. Jednocześnie utrata tak wielkiego błogosławieństwa wzbudzała w nim smutek. Został bowiem pozbawiony wielkiego, płynącego z niej pocieszenia. Bogu Rodzica nie zwlekała jednak z wynagrodzeniem go innym wielkim błogosławieństwem. W maju 1960 roku pisał: z wielką radością natknąłem się na bardzo starą ikonę Bogu Rodzicy. Posiada ona długą historię i obfituje w cuda, z powodu których nie mogę powstrzymać mego szczęścia. Wszyscy nasi bliscy, którzy mieli szansę ją zobaczyć, wpadli nad nią w zachwyt. Ikona jest prawie żywa, a jedną z łask, które posiada, jest naturalne wydzielanie przyjemnej woni bez namaszczenia jej żadnymi aromatami. Starzec Józef Watopecki

spadku po swoich starcach z Azji Mniejszej. W liście do ojca Panteleimona starzec opisał jeden z pierwszych cudów, który dokonał się za pośrednictwem ikony na jego własnych oczach w życiu pewnego młodego człowieka. Ikona Bogu Rodzicy, o której ci pisałem, że ją mam i że czyni cuda, dokonała dla tego człowieka czegoś niewiarygodnego. Nie czas dużo o tym pisać, niemniej jednak to właśnie ten cud mógł być powodem zmiany w życiu owego młodzieńca. Problem, z którym się borykał, nie należał bowiem do najłatwiejszych. W każdym razie zachowuję w pamięci to, czego nasza Pani dokonała cudownie na moich własnych oczach i co dogłębnie mnie poruszyło. Nie zapominam także o błogiej woni, która unosi się z ikony i wraz z upływem czasu staje się coraz silniejsza. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Panteleimona, Nowy Skit, Niedziela Świętych Ojców z Góry Athos, 1960 rok. Józef Watopecki opowiedział nam później ową historię. Pewnego razu, kiedy pewien młody człowiek szedł pokłonić się ikonie, którą nasz starzec powiesił w cerkwi przy swojej kaliwie, kilka kroków przed tym, jak do niej podszedł, rozległ się huk. Światło mocne niczym słońce przebiło jego pierś, a młodzieniec upadł. Po tym wydarzeniu doświadczył on wewnętrznej skruchy. Dzięki napomnieniom starca pokajał się i wyznał, iż zajmował się magią. Wszystko to stało się przed obliczem opowiadającego nam o tym Józefa Watopeckiego. W Niedzielę o Tomaszu w 1963 roku starzec pisał do ojca Panteleimona. Był tu u nas teraz na Wielkanoc pewien Cypryjczyk, mieszkający w Anglii. Bardzo dobry i pobożny człowiek. Zna ojca Sofroniusza, znanego współczesnego świętego z Essex i często wraz ze swoją rodziną odwiedza go w jego monasterze. Dobroć naszego Boga dokonała w jego życiu całkiem za darmo bardzo wielkiego cudu, uwalniając go od niewiedzy i grzesznego postępowania. Jego żona jest Angielką, ale ją ochrzcił, dzięki czemu również i ona stała się błogosławionym, wybranym naczyniem, złączonym wraz z nim w gorliwości i pobożności. Nigdy nie myślałem, że w takich miejscach i czasach zobaczę lub usłyszę o tak wielkiej łasce i błogosławieństwie naszego Boga, a jednak Pan jest dobry dla wszystkich, którzy Go wzywają. Zabrałem go do naszej cerkwi świętych darmoleczących i zostawiłem go tam, aby pomodlił się i pokłonił świętym ikonom. Sam zaś odszedłem. Powiedziałem mu o naszej Bogu Rodzicy, że tutaj na Świętej Górze jest ona dla nas kimś wyjątkowym. Wkrótce wyszedł z cerkwi, zszedł na dół i znalazł nas w warsztacie, gdzie przebywałem akurat z ojcem Joazafem. Było to w Wielkim Tygodniu. Widziałem, że był trochę zdenerwowany, więc zapytałem go, co się stało. Miał na imię Odyseusz. Powiedział: chciałem wziąć na palec trochę oleju z lampady, która płonie przed ikoną Bogu Rodzicy, żeby namaścić sobie nim czoło. Tak też uczyniłem. Potem, mówi, postanowiłem, że zanim się namaszczę, uczynię kilka pokłonów, co zaraz zrobiłem. Kiedy wstałem, zobaczyłem zaraz przy lampadzie naszą Bogu Rodzicę. Sama zaś lampada, do tej pory zgaszona, nagle się zapaliła. Dlatego też jestem poniekąd przestraszony, choć z drugiej strony wypełnia mnie radość. Z wielką pobożnością wykonał potem kilka kolorowych i czarno-białych zdjęć naszej cerkiewki. Obiecał, że jeśli wyjdą, to nam je przyśle. Ot i cała historia. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Panteleimona, Nowy Skit, Niedziela o Tomaszu, 1963 roku. Bogu Rodzica dokonała także cudu w życiu pewnego pacjenta chorego na raka. Całkowicie uwolniła go od nowotworu, choć był już w ostatnim stadium choroby. Był to człowiek, który przed uzdrowieniem z wielkim trudem przybył wraz ze swymi towarzyszami do naszej kaliwy. Objął ze łzami w oczach jej ikonę i modlił się przed nią z wielką pobożnością. Były to pierwsze doświadczenia Józefa Watopeckiego związane z cudotwórczą mocą ikony. Był on osobiście świadkiem tych wydarzeń. Słowa starców, którzy dali mu ją kiedyś jako cenny spadek, okazały się prawdą. Cuda dokonywane za pośrednictwem tej świętej ikony, nazwanej później Pantanassa Wszechwładczyni,

trwały i trwają nieprzerwanie aż do naszych czasów. Ikona znajduje się w monasterze w Atopedii, obdarzając łaskami i czyniąc wielkie rzeczy dla tych, którzy z pragnieniem serca proszą jej wstawiennictwa.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Przed chwilą wysłuchali Państwo fragmentu książki Starzec Józef Watopecki, poruszającej opowieści o życiu i duchowości wybitnego mnicha prawosławnego, pełnej wspomnień i nauk o pokorze, modlitwie oraz zaufaniu Bogu. Fragment czytała Ksenia Juchimowicz. Na kolejną część zapraszamy jutro o tej samej porze. A już za chwilę zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego i życiodajnego krzyża.

Dzisiaj wspominamy pamięć świętego męczennika biskupa Cypriana i świętej męczennicy Justyny. Święty Cyprian żył w Antiochii w połowie III wieku, za panowania cesarza Decjusza. Był bogaty, należał do znakomitego rodu i szczególne sukcesy odnosił w filozofii i magii. W tym czasie w Antiochii żyła Justa, młoda dziewczyna o olśniewającej urodzie, córka pogańskiego kapłana Edeseja. Pewnego razu była obecna na kazaniu diakona Praelia, który przybył w te strony, żeby nieść ludziom słowo o życiu wiecznym. Justa była tak wstrząśnięta kazaniem, że natychmiast z całego serca uwierzyła w Chrystusa. Wiara i miłość do Boga ją przemieniły, a matka poszła w jej ślady i przekonała męża, po czym wszyscy troje poprosili biskupa Optata o święty chrzest. Justa postanowiła poświęcić się Chrystusowi i spędzić życie w czystości, wstrzemięźliwości i modlitwie. Wkrótce Justę pokochał młody poganin o imieniu Aglaid. Zrozpaczony tym, że wszystkie jego oświadczyny zostały odrzucone, zwrócił się do Cypriana, żeby za pomocą magii rozpalił żądzę w ciele czystej dziewczyny. Cyprian skorzystał ze swoich ksiąg i wzywał demony, których pomoc miał od dawna przyobiecaną. Nic jednak nie mogło wzbudzić w dziewczynie miłości do ziemskiego oblubieńca. Tak gorąca była jej miłość do niebiańskiego oblubieńca. Przekonawszy się po trzech próbach, że biesy posłane do Justy okazały się zwyciężone przez miłość Bożą i znak krzyża, Cyprian uświadomił sobie, że wiara chrześcijańska ma moc o wiele większą niż wszystkie podstępy jego demonicznej sztuki. On także uwierzył w Chrystusa i poprosił o chrzest biskupa Antyma. Wyrzekł się magii i na oczach wszystkich spalił swoje księgi. Później sam został biskupem i wyświęcił Justę na diakonisę z imieniem Justyna. Gdy Decjusz rozpoczął prześladowanie chrześcijan, zostali razem schwytani, przewiezieni do Damaszku i poddani torturom. Następnie świętych męczenników odesłano do Nikomedii, gdzie na rozkaz cesarza zostali ścięci.

0: ciągu 2000 lat istnienia chrześcijaństwa szczególną czcią otaczane są relikwie prawdziwego krzyża, na którym umarł nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Wierni podchodzą do tej świętości z wiarą, szukając umocnienia, pocieszenia i siły w codziennych trudnościach. Zgodnie z tradycją cerkwi, historia życiodajnego krzyża sięga czasów świętego praojca Abrahama, który otrzymał od trzech aniołów drewniane kije. Z czasem wyrosło z nich jedno drzewo złożone z cyprysu, cedru i sosny pinii. Według przekazu, drewno to zostało później wykorzystane do wykonania krzyża, na którym ukrzyżowano Chrystusa. Krzyż stał się znakiem zbawienia i zwycięstwa nad śmiercią. W IV wieku święty cesarz Konstantyn Wielki wysłał swoją matkę świętą Helenę do Ziemi Świętej, aby odnalazła relikwie związane z męką Chrystusa. W Jerozolimie odnaleziono trzy krzyże. Według tradycji prawdziwy krzyż rozpoznano dzięki cudowi wskrzeszenia zmarłego. Relikwia została następnie podzielona i przekazana najważniejszym ośrodkom chrześcijaństwa. Cześć oddawana świętemu krzyżowi ma głębokie podstawy teologiczne, o których wielokrotnie pisał apostoł Paweł. Krzyż będący dla jednych zgorszeniem, dla wierzących jest mocą Bożą i znakiem zbawienia. W chwilach radości, cierpienia i zwątpienia wierni przychodzą do świątyni, wyznając wiarę w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa. Święty Krzyż przypomina nam, że Boża miłość jest silniejsza niż śmierć, a nawet cierpienie, którego sensu nie zawsze potrafimy zrozumieć, może mieć głębokie znaczenie w naszym życiu. Już teraz zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego i życiodajnego krzyża.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Za nami akafist do świętego i życiodajnego krzyża. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Już po przerwie muzycznej na naszej antenie rozmowa z ojcem Janem Kojło. Zachęcamy do pozostania na falach Radia Ortodoksja do godziny 21.

Przez 16 lat kierował Radiem Ortodoksja, a jego głos doskonale pamięta wielu naszych słuchaczy. Z okazji 25-lecia rozgłośni do radiowego studia powrócił ojciec Jan Kojło, pierwszy dyrektor Radia Ortodoksja. Jak wyglądały początki pierwszego prawosławnego radia w Polsce? Z jakimi trudnościami mierzyła się redakcja i kto pomagał tworzyć rozgłośnie niemal od podstaw? Ojciec Jan Kojło wspomina pierwsze audycje, transmisje nabożeństw, ludzi związanych z radiem oraz wydarzenia, które szczególnie zapadły mu w pamięć. Zapraszamy.

0: W tym roku obchodzimy 25-lecie działalności Radia Ortodoksja. Z tej okazji zapraszamy Państwa do wysłuchania cyklu rozmów z osobami, które przez lata tworzyły naszą rozgłośnię.
1: Z białostockiego studia Radia Ortodoksja wita się z Państwem Dariusz Kazimierowicz, a dzisiejszym gościem jest osoba, która przez wiele lat współtworzyła charakter i misję naszego radia. Myślę osobiście, że głos, który najczęściej gościł w domach naszych słuchaczy i właściwie chyba osoba, bez której trudno byłoby sobie wyobrazić historię radia. Ja myślę, że niektórzy z Państwa już się domyślają. W studiu Radia Ortodoksja ksiądz Jan Kojło, wieloletni dyrektor naszej rozgłośni, a obecnie proboszcz Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Korzanach. Witamy bardzo
2: Sława
1: serdecznie.
2: Jezusu Chrystus.
1: Sława o wieki.
2: Słowa były bardzo przesadzone, to nie także.
1: Ja widzę, że skromność księdza nie opuszcza, ale dzisiaj bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję, że mamy możliwość porozmawiania z księdzem, z tego względu, że spotykamy się, powiem, na takiej nucie jubileuszowej, z tego względu, że 25 lat istnienia prawosławnej rozgłośni. Ja zapowiadając księdza powiedziałem, że głos, który najczęściej, myślę, gościł w domach naszych słuchaczy. Czy dzisiaj ten głos, my mówimy prawosławny głos w Twoim domu, czy ten głos dzisiaj gości w księdza domu, w księdza samochodzie?
2: I tak i nie. Dlaczego? Dlatego, że Radio Ortodoksja pomimo wielu lat istnienia

0: Więc dlatego mówię, że i tak, i nie. Chociaż sentyment pozostaje, bo to jest kawał czasu, kawał życia, dużo serca, dużo emocji z tym związanych. Zresztą myślę, że każdy, kto postawił swoją stopę w Radio Ortodoksja, to doświadczenie będzie mu towarzyszyło do końca życia. A ja nie tylko postawiłem jedną stopę, a nawet dwie, może nawet jedną rękę.
1: Trudno się z tym nie zgodzić. A jak ksiądz jedzie samochodem i wybiła godzina 16, włącza ksiądz radio?
0: Nie, bo nie jeżdżę do tej pory samochodem. Bardzo mi przykro. Natomiast w ulubionych jest na pozycji numer 6. Bo z jednej strony w samochodzie mam 6 do wyboru.
1: Czyli na ostatniej pozycji.
0: Nie na ostatniej, bo to jest pierwsza z prawej strony, najłatwiejsza do wybrania.
1: Rozumiem. Czyli można powiedzieć, że z punktu widzenia księdza pierwsza.
0: Tak, pierwsza była, jest i będzie, dlatego że jest to rozgłośnia, z którą jestem związany nie tylko jako słuchacz.
1: Ale jeśli ksiądz wybiera rozgłośnię, to tylko, może tak powiem obrazowo, jeśli ksiądz już naciska tę szóstą pozycję, to tylko ze względu na sentyment, czy być może oczekuje ksiądz jakiejś informacji szczególnej, ma jakieś inne oczekiwania?
0: Zanim rozpoczęliśmy nasz wywiad, ja już powiedziałem, że są pewne skrzywienia zawodowe. Ja wchodząc do studia, nie tyle przyglądałem się wystrojowi, ile przyglądałem się temu, jaki jest sprzęt, jak jest ustawiony i tak dalej. I powiem szczerze, że jest mi trudno dzisiaj słuchać radia pod kątem tylko i wyłącznie informacji, które tam są zawarte. Od razu mój jakby aparat mózgowy stara się wychwycić, jak to wszystko mogło być tworzone, jakie my na przykład kiedyś tam napotkaliśmy problemy, odnosić to do swoich jakby doświadczeń, i to jest takie normalne i naturalne. Czyli mając pewne już doświadczenie, to jakby przekładam już na dzień dzisiejszy. Nie pod tym kątem, żeby nie wyłapywać czyjeś błędy, bo błędy możemy znaleźć w każdej rozgłośni. Swego czasu, kiedy byłem w takim szkoleniu radiowym, jedno z naszych zadań to było właśnie słuchanie innych rozgłośni pod kątem wyłapywania niuansów, jakichś detali, które się zdarzają na antenie. I nie było żadnej rozgłośni, włączając te najbardziej komercyjne, żeby ktoś był bezbłędny. To są tylko ludzie. No chyba, że ktoś naprawdę wszystko puszcza z maszyny, z playbacku, to wtedy jest szansa, że nawet wtedy mogą się zdarzyć sytuacje całkowicie nieprzewidywalne.
1: To do tych niuansów jeszcze pewnie wrócimy, ale może trochę o historii. 2001 rok, ksiądz wtedy ma, jeśli dobrze liczę, 28 lat.
0: Tak, tak. Trudno mi nawet, mi sobie trudno teraz tak na żywo wspomnieć, co to mogło być w 2001 roku, to tak dawno było.
1: Było dawno, ale 28 lat, osoba bardzo młoda. Służy ksiądz wtedy w parafii w Ełku.
0: Tak.
1: Oprócz tego jeszcze Suwałki.
0: I Augustów.
1: Augustów.
0: Tak, tak. Wtedy to były te trzy parafie połączone w jedno razem.
1: I dowiaduje się ksiądz, że obejmie pierwszą prawosławną rozgłośnię radiową w Polsce. Pierwsze uczucie, które towarzyszy. Co ksiądz pomyślał?
0: Że to żart.
1: A następnie?
0: A następnie, że widocznie Władyka wie, co robi. Dlatego, że dopiero potem ja poznałem cały jakby background tego wszystkiego, co było związane z założeniem. Bo tutaj nie sposób jeszcze przypomnieć osoby ojca Grzegorza Misiejuka. No i oczywiście jakby pierwszego pomysłodawcy zaistnienia w prawosławnych mediach, którym był

0: mitropolita Sawa.
1: No właśnie, jak to się zaczęło? Czy możemy poprosić księdza o taką skrótową wersję, żeby ksiądz przybliżył naszym słuchaczom, kto był pomysłodawcą, jak to się zaczęło, skąd się w ogóle wziął pomysł na to, że stworzymy prawosławne radio w Polsce?
0: Dokładnie nie jestem w stanie określić roku, kiedy to było, ale jeszcze kilka lat zanim powstało Radio Ortodoksja, jego eminencja, wtedy jeszcze arcybiskup białostocki gdański, wyszedł z taką inicjatywą, ponieważ już wtedy odbywały się takie audycje w Polskim Radiu Białystok i jako osobę, która miała przynajmniej teoretycznie przygotować grunt pod ewentualną koncesję dla prawosławnego medium, był wyznaczony ojciec Grzegorz Misiejuk, jako że on wtedy przede wszystkim prowadził tę audycję w Radiu Białystok.
1: Trudno było uzyskać koncesję?
0: Do koncesji to jeszcze była daleka droga, bo wtedy dopiero padła taka pierwsza idea, a może by spróbować, żeby powstało samodzielne radio, niezależne od jakiegoś innego nadawcy, bo wiadomo, wtedy audycje w Radiu Białystok były sporadyczne, no i wiadomo też, że miały one taki kształt, jaki chciał nadawca. Można było samodzielnie tego wszystkiego kształtować, dlatego ta idea jego eminencji. Potem nastąpiła zmiana na stanowisku arcybiskupa białostockiego gdańskiego. I to był też bardzo ważny moment, bo o ile dla jego eminencji to była jakby taka jedna z wielu spraw, które miał na głowie, jak wiemy, jego eminencja zasłynął w Białymstoku budowaniem wielu świątyń, rozwojem tutaj prawosławia, o tyle w momencie, kiedy tron arcybiskupi w Białymstoku obejmuje obecny arcybiskup Jakub, te wszystkie sprawy budowlane, one już są daleko zaawansowane. Dlatego też, ale także ze względu na zamiłowanie, o tym też trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, władyka Jakub bardzo naciskał właśnie na ten temat. Temat niezależnego, prawosławnego medium. Wtedy nikt nie myślał jeszcze o tak burzliwym rozwoju internetu. Wtedy jakby medium numer jeden było radio, które było najbardziej dostępne. O telewizji nawet nikt nie myślał, nie mówił, bo też i kwestie związane z finansami, z organizacją zdecydowanie niby nas przerastały. No właśnie. I ten pierwszy taki sygnał daje jego eminencja. Ksiądz Grzegorz Misiejuk robi, mówiąc takim językiem swojskim, pierwszą rozwiedkę, jak to może wyglądać. Okazuje się, że po tych przemianach ustrojowych są możliwości starania się o koncesję, ba, nawet Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyraża taką wstępną aprobatę, że można by było coś spróbować, ale ksiądz Grzegorz Misiejuk od razu zaznacza metropolicie, że ze względu na to, że jest i tak bardzo przeładowany różnymi zajęciami, prosiłby o to, żeby robiła to inna osoba.
1: W jaki sposób wskazano na to stanowisko
0: księdza? Nie wiem, czy to była kwestia księdza Grzegorza, z którym współpracowałem już wtedy przy pierwszych programach u źródeł wiary w telewizji białostockiej, czy też jego ekscelencja ze względu, nie wiem, na głos może na małą liczbę zajęć jakichś dodatkowych, bo wtedy byłem w Ełku. Trudno mi jest powiedzieć, jaka była dokładnie przyczyna.
1: Nie dociekał ksiądz tego, nigdy nie zapytał ekscelencji, dlaczego akurat to ja mam być dyrektorem.
0: Się wydaje, że nad tym wszystkim zawsze jest Boża opatrzność. I tak jak ekscelencja wielokrotnie wspomina, że nic nie dzieje się bez woli Bożej, jak chociażby założenie radia, jak te pierwsze kroki, które stawialiśmy, bo one też były bardzo specyficzne, bo koncesja pierwsza, jaka była wydana dla Radio Ortodoksja, ona mówiła o tym, że mamy tylko 2 godziny wolnego pasma do nadawania, a pozostałe...
1: Czy zapełnić te 2 godziny bez przeszkód?
0: Och jej, przeszkody były straszne. Przecież nikt z nas nie wiedział zupełnie, czym jest radio, jak je robić, jak je zapełniać. Oczekiwania były olbrzymie. Od samego początku ekscelencja mówił, że trzeba robić dobry program. No.
1: Co to znaczy dobry program?
0: Taki, żeby wszyscy słuchali i byli zadowoleni.
1: Wrócę jeszcze do...
0: Ale to nie było takie proste, bo nikt z nas nie wiedział, jak.
1: Dobrze, wejdę jeszcze księdzu w słowo, wracając do tej idei, o której ksiądz wspominał, powstania radia. Ta idea, ona wychodziła od strony wiernych, czy bardziej może od strony duchowieństwa? Potrzeba tego prawosławnego głosu była zauważalna
0: Z obu stron. Zarówno
1: ale była już
0: jego
1: telewizja.
0: Eminencja,
1: wspomniał, że była
0: ale telewizja, znowu telewizja jest zależna. To, co jest najważniejsze w samej idei funkcjonowania Radio Ortodoksja jest to, że jest to niezależny głos Cerkwi Prawosławnej. I my możemy, nie to, że powiedzieć wszystko, co chcemy, ale możemy bez obawy o cenzurę z zewnątrz powiedzieć, jakie jest nasze stanowisko, czyli cerkwi. Więc to przede wszystkim było takim głównym bodźcem, że warto jest taki niezależny głos. Poza tym od samego początku, kiedy pojawiły się audycje zarówno w telewizji, jak i w radiu, one spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem i od strony wiernych była taka prośba, żeby tego było więcej. Nie tylko w niedzielę 15 minut, ale żeby ten człowiek, który chce uczestniczyć w życiu cerkwi, mógł jakby w większym stopniu usłyszeć ten głos cerkwi.
1: Wróćmy do tego, o czym ksiądz wspomniał, do tego dobrego programu. Oprócz tych, nazwijmy to, wyzwań technicznych, kiedy przekroczył ksiądz progi radia, studia, pomyślał sobie ksiądz, co będę nadawał, o czym będę mówił przez te 2 godziny. Czy to był kłopot, czy wiedział ksiądz, że muszę przekazać to, to i to?
0: Z jednej strony na pewno były pewne założenia.
1: Jakie to były założenia?
0: Założenia informacyjne, założenia...
1: Ale te założenia informacyjne to znaczy, że radio będzie mówiło, kiedy jest jakie nabożeństwo, czy to były inne informacje, jeśli tak, to
0: wszystkie
1: jakie?
0: Informacje związane z cerkwią.
1: Na przykład?
0: Na przykład o życiu cerkwi, na przykład tłumaczenie nabożeństw, na przykład transmisje z nabożeństw. Każdy z tych elementów, uważam, jest ważny i jest potrzebny w funkcjonowaniu takiego radia.
1: I te 2 godziny, to było dużo czy mało wówczas?
0: Bardzo dużo.
1: Bardzo dużo.
0: To było bardzo dużo, dlatego że osoby, które początkowo były związane z Radiem Ortodoksja, były też związane z tworzeniem audycji w Radiu Białystok. I jak już mówiłem, to była jedna audycja tygodniowo, 15-20-minutowa, ale przygotowana przez cały tydzień.
1: Kto wtedy przygotowywał tę audycję? Ile to było osób? Kto nad tym czuwał?
0: Za wszystko był odpowiedzialny dyrektor. Natomiast kogo udało mu się zwerbować, ten, że tak powiem, mógł w tym współuczestniczyć. Na szczęście od samego początku nie było jakichś większych problemów z tym, żeby znaleźć osoby chętne do współtworzenia. Pośród młodych ludzi znajdowały się takie osoby, które chętnie chciały współpracować, nawet przy niemalże zerowym budżecie radia.
1: Wymienimy kogoś z imienia i nazwiska?
0: Oczywiście Marta Sołowiej, Ania Choruży, Andrzej Krejza, potem, dużo potem Darek Sulima, ojciec Darek Sulima już teraz.
1: Pozdrawiamy serdecznie, mamy nadzieję, że nas słuchają.
0: Ja powiem szczerze, nie jestem przygotowany dzisiaj do tego, żeby wymienić wszystkich z imienia i nazwiska. Nie chciałbym, o chociażby jeszcze jedną osobę chciałbym wspomnieć, która dzisiaj znana też w innych mediach. Piotr Czaban, który trafił do nas z Radia Yard, potem już jakby w zupełnie inną ścieżkę medialną też poszedł, ale to często były takie osoby, które Radio Ortodoksja miały w swojej jakby ścieżce życiowej, ale potem ich losy potoczyły się jakoś inaczej.
1: A przez 16 lat, kiedy ksiądz prowadził rozgłośnie, liczbowo, ile osób się przewinęło, tak użyję takiego kolokwialnego słowa, przez Radio Ortodoksja?
0: 50?
1: Orientacyjnie. 50. To myślę, bardzo dużo.
0: Myślę, że nawet więcej.
1: To bardzo dużo.
0: Tym bardziej, że no, mówiliśmy o 2 godzinach, prawda? Początkowo nawet my nie byliśmy w stanie zapełnić 2 godzin. To początkowo to była godzina i to tak z dużym wysiłkiem, bo jak przypominam, myśmy nie mieli kompletnie doświadczenia.
1: Co innego
0: to jest ta 15-minutowa audycja w Radiu Białystok, gdzie każda sekunda tam była dzielona na czworo, wycinano oddechy, żeby skrócić tą maksymalnie wypowiedź. A co innego, jak myśmy mieli czas nieograniczony praktycznie, no bo ktoś, kto przychodził do studia i pytał, ile my mamy czasu, no to trzeba odpowiedzieć, ile chcesz.
1: Z 15 minut zrobiło się 120.
0: Tak.
1: Dużo.
0: Tak, a potem jeszcze zwiększaliśmy to, kiedy już była mniej więcej koncepcja na 2 godziny, doszliśmy do wniosku, dlaczego by nie więcej.
1: To zaraz o tym porozmawiamy, ale jeszcze jedno pytanie z tak zwanej historii. 30 listopada 2001 rok. Pamięta ksiądz, co to za data?
0: Emisja próbna Radia Ortodoksja.
1: Zgadza się, świetna pamięć. Po emisji...
0: Tego się nie da zapomnieć, bo właśnie to było straszne emocje.
1: Właśnie chciałem o te emocje zapytać. Po emisji co ksiądz pomyślał?
0: Że zapadnę się pod ziemię.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że oczekiwania były ogromne.
1: Zarówno od strony duchowieństwa, jak i od strony wiernych?
0: Przede wszystkim od strony wiernych. Natomiast zdawałem sobie sprawę, że...
1: A skąd było wiadomo, że będzie emisja? Przecież to jeszcze czasy, gdzie ta informacja nie rozchodziła się aż tak błyskawicznie.
0: Takie informacje zawsze rozchodzą się szybko.
1: W parafiach mówiono, że dzisiaj będzie pierwsza audycja Radia Ortodoksja, nowo powstałego radia.
0: Wszyscy, którzy byli zainteresowani, wiedzieli. Skąd? Nie wiem. Tak jak dzisiaj. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to o takich rzeczach dowiaduje się z szybkością błyskawicy. Chociaż dzisiaj, wiadomo, internet ku temu sprzyja. Wtedy jeszcze nie był aż tak bardzo rozwinięty, ale mi się wydaje, że kiedyś w ogóle nie było internetu, nie było radia, nie było telewizji, a
1: informacja
0: wolne media, szczególnie na wsi, bardzo szybko przenosiły wszelkie informacje. Więc przepływ informacji zawsze był szybki. I tak jak powiedziałem...
1: I to uczucie, ksiądz powiedział, zapadnę się pod ziemię. Dlaczego?
0: Dlatego, że nie wiedziałem, jaki będzie odbiór.
1: Bał się ksiądz?
0: Tak. Bałem się odpowiedzialności. Odpowiedzialność była olbrzymia. Bo to pierwsze prawosławne radio, oczekiwania są bardzo duże.
1: I jaki był odbiór? Nazajutrz przyjeżdża ksiądz do parafii, służy liturgię, spotyka się z wiernymi, z duchowieństwem. Co mówią?
0: Różnie.
1: Na przykład?
0: Jedni rozumieli powagę sytuacji, że to jest emisja próbna, że my raczkujemy, że jeszcze to nie będzie taki program jak w innych rozgłośniach. Inni z kolei od razu oczekiwali tego, że to będzie coś z najwyższej półki. Nie sposób odmówić słuszności jednym i drugim, bo jeśli zaczynamy coś robić, to powinniśmy się starać zrobić to najlepiej. I myślę, że jak na tamten czas, chyba naprawdę nie mogliśmy zrobić nic więcej. Bo naprawdę nawet te doświadczenia, które posiadały osoby pracujące w innych rozgłośniach, nijak się dało przełożyć na doświadczenie Radia Ortodoksja. Radio Białystok miało swoją specyfikę, my zupełnie inną. Już nawet bliżsi byliśmy sztuce dziennikarskiej, którą przynieśli ze sobą tutaj niektórzy dziennikarze współpracujący z Radiem Jart, gdzie radio było na żywo. To jest zupełnie inna specyfika radia. Więc z jednej strony oczywiście wielkie oczekiwania. Wielkie oczekiwania przede wszystkim od samych siebie. Bo każdy z nas, mimo wszystko czuje wielką odpowiedzialność. Przed ludźmi, przed cerkwią, przed Panem Bogiem. Żeby zrobić to jak najlepiej. Ale też zdajemy sobie sprawę z własnej ich niedoskonałości.
1: Wspomniał ksiądz o tym, że z 2 godzin rozszerzaliście czas emisyjny. Czy pamięta ksiądz moment, w którym radio zaczęło nabierać większego znaczenia wśród słuchaczy i czy to było powodem ku temu, aby tę emisję, ten czas na antenie zwiększyć?
0: Zwiększenie emisji było, wydaje mi się, takim naturalnym kontynuowaniem tego zapoczątkowanego dzieła. Bo każdy, kto słucha czy słuchał Radia Ortodoksja, wie, że tak naprawdę gdyby zapełniało ono całą dobę, to też chętnie by włączył i posłuchał. Zresztą takie były też plany, żeby utworzyć pasmo poranne, na przykład z modlitwami, z liturgią poranną.
1: Co przeszkodziło, żeby to zrobić?
0: Wiele czynników. Czynniki i ludzkie, i ekonomiczne, i też brak może jakiegoś takiego zdecydowanego podjęcia decyzji.
1: A jeśli chodzi o czynniki, tak jak już ksiądz powiedział, z materiałem na audycję nie było problemu. No to może wyzwania techniczne stanowiły problem, bo kiedy ksiądz przyszedł, to od czego ksiądz zaczął technicznie? Czy były mikrofony, czy był stół emisyjny? Jak to się wszystko pojawiło? Jak to powstawało? Czy możemy coś
0: więcej? Nie było
1: więcej?
0: Niczego. Nie było absolutnie niczego, oprócz tego, że była koncesja.
1: I co dalej?
0: No właśnie, i co dalej?
1: Jak nagrywać?
0: Nasz Władyka wielokrotnie wspomina o tym, że w tym, że radio miało tak trudne początki, była też wola Boża. Dlaczego? Dlatego, że początkowa koncesja zakładała dzielenie tej samej częstotliwości przez 2 rozgłośnie radiowe. Radio Ortodoksja i Radio CCM z siedzibą w Oświęcimiu, właściwie w Wiśle. To nie będę tutaj za bardzo wnikał. I kiedy dostaliśmy wspólną koncesję, właściciele na czele z prezesem Radia CCM odwiedzili Białystok, odwiedzili ekscelencję i zaproponowali ekscelencji, że możemy wspólnie jakoś pomagać sobie nawzajem w ten sposób, że my jako cerkiew udostępnimy pomieszczenia i miejsce na nadajnik i antenę, a za to oni wyposażą całe studio. Nikt z nas wtedy nie miał pojęcia. Ja mówię o sobie. Nie wiem, jak ekscelencja wtedy zapatrywał się na to, jak możemy pozyskać sprzęt i tak dalej, bo już wtedy były pierwsze jakieś takie rozmowy. Może coś z Radia Białystok, z demobilu, co tam już nie będzie potrzebne. Ale w tym momencie, kiedy pojawiła się możliwość współpracy, ona pozwoliła nam jakby nabrać tego pierwszego oddechu. Już nie musiałem myśleć o tym, czym jest nadajnik, czym jest procesor emisyjny, czym jest RDS, czym są mikrofony i tak dalej, dlatego że tamto radio, już mając doświadczenie na płaszczyźnie nadawania w innych miejscach w Polsce, przywiozło praktycznie całe, wszystko tutaj na miejsce, plus jeszcze umożliwiono i mi, i jeszcze jednej osobie, która potem współpracowała z nami, takiego przeszkolenia.
1: No właśnie, bardzo... sprzęt to jedno, ale wiedza, jak tego używać, skąd się wzięła?
0: Z każdego możliwego miejsca. Tak jak powiedziałem, i szkolenia w tym radiu CCM, i szkolenia w Radiu Białystok, i jakieś tam minimalne doświadczenie w telewizji Białystok. I przede wszystkim godziny spędzone tutaj na miejscu.
1: Przed mikrofonem.
0: W tej siedzibie, w której po dziś dzień się znajdujemy.
1: A jak Radio Ortodoksja było odbierane tu w regionie przez inne lokalne rozgłośnie? Było odbierane jako konkurencja, czy może jako partner do współpracy?
0: Najbardziej bym powiedział, że było odbierane jako egzotyka.
1: Bo nikt się nie wcześniej nie było.
0: Tak, nikt się nie spodziewał, a z drugiej strony nikt nie traktował nas jako konkurencję, bo nasz target był specyficzny.
1: No właśnie.
0: Tylko i wyłącznie do osób, które interesują się religią. Chociaż nie do końca, nie od samego początku tak było.
1: A chcę o to właśnie zapytać. Wspomniał ksiądz, nasz target był specyficzny, a nigdy przez te 16 lat, kiedy ksiądz dowodził radiem, nie myślał ksiądz o zmianie targetu?
0: Od samego początku.
1: Na jaki?
0: Na bardziej otwarty.
1: Co to znaczy?
0: Na wszelkiego rodzaju inne wiadomości, nie ograniczające się tylko i wyłącznie do życia i działalności Cerkwi Prawosławnej.
1: Udało się to wdrożyć?
0: Nie.
1: Dlaczego?
0: Zabrakło chęci, zabrakło zdecydowania, ale też i nie było pozytywnego odzewu.
1: Wiernych, czy ze strony duchowieństwa?
0: Przede wszystkim ze strony wiernych, bo to tutaj duchowieństwo, mogę powiedzieć, że przez te wszystkie lata bardzo, bardzo podtrzymywało ideę. Ja już tu nie mówię o osobie ekscelencji, który osobiście od samego początku kierował tym wszystkim i osobiście starał się ukierunkowywać mnie, chociaż nie zawsze ze wszystkim się zgadzaliśmy, to jednak Władyka w bardzo wielu kwestiach miał rację, jak chociażby jeśli chodzi o ten target, czyli takiego potencjalnego naszego słuchacza. Ja początkowo, wiadomo, człowiek ma jeszcze wybujałe fantazje, wybujałe ego. Myślałem o tym, że trzeba do młodych ludzi docierać z muzyką bardziej taką otwartą, współczesną. Bo tutaj też muszę wrócić do historii, do radia CCM. Nie CCN, tylko CCM, Church Contemporary Music. To taki gatunek muzyki i współczesnej, ale o charakterze religijnym. Początkowo mi się wydawało, że możemy przenieść to także na nasz grunt prawosławny, bo są też takie zespoły, które grają muzykę współczesną, nawet rockową, i mają teksty typowo prawosławne. Zresztą wielu jest też takich twórców, jak chociażby Swietłana Kopyłowa, jak ojciec Roman, którzy grają i śpiewają bardzo ładnie, a niekoniecznie można by to nazwać muzyką cerkiewną. Dlatego były takie koncepcje o rozszerzeniu jakby naszego spektrum, jeśli chodzi o odbiorców. Natomiast rzeczywistość pokazała, że ci, którzy nas słuchają, to są przede wszystkim osoby, które chcą dowiedzieć się jak najwięcej z życia cerkiewnego.
1: A czy z perspektywy lat uważa ksiądz dalej tak samo, czy może radziłby dzisiaj ten target nieco zmieniać?
0: Dzisiaj nic nie mogę doradzić, bo nie czuję się na tyle kompetentny, żeby w taki sposób doradzać. Myślę, że słuchacz słuchający Radio Ortodoksja to jest słuchacz, który chce być w cerkwi. Za nami chociażby lata pandemii. Za nami taki czas bardzo trudny, jeśli chodzi o uczestnictwo w życiu cerkwi, kiedy Radio Ortodoksja często było jedynym kontaktem z cerkwią, i wydaje mi się, że najlepiej, jeśli tak pozostanie. Nie ma tutaj takiej potrzeby, żeby zmieniać swój profil, bo dobre rzeczy obronią się same. Przede wszystkim dobre treści. A takie naciąganie, jakie mi się kiedyś wydawało, że może nastąpić, one prowadziło do tego, że ani ci, którzy byli bardzo głęboko zakorzenieni w takim życiu cerkwi, nie odbierali tego dobrze, bo to dla nich było niepotrzebne zupełnie, ani ci, którzy byli daleko od cerkwi, wcale się do niej nie zbliżyli. Czyli to nie był dobry kierunek. Na szczęście to nie trwało jakoś tak, że nie wiem, było głównym celem rozwoju Radio Ortodoksja, ale na pewno takie myśli były, bo tu mamy, tak jak powiedziałem, z jednej strony brak doświadczenia, z drugiej strony wielkie chęci, wielkie ambicje, a z trzeciej strony to, co jest taką rzeczywistością życia naszej cerkwi.
1: A czy przez te lata, kiedy prowadził ksiądz rozgłośnie, spotykając się z wiernymi, czy też po prostu ze słuchaczami radia, spotykał się ksiądz częściej z przychylnymi opiniami, czy może też bywała krytyka?
0: Krytyka bywała, oczywiście.
1: Na przykład? Za co?
0: Krytyka bywała chociażby za niewłaściwy dobór muzyki.
1: O, a tak? To ciekawe. Jakiś konkretny utwór?
0: Trudno mi jest teraz tak na szybko powiedzieć, bo...
1: Rozumiem, że zbyt rozrywkowa muzyka.
0: Tak, tak. Czasami zdarzały się nam też takie czysto ludzkie pomyłki. Ktoś na przykład zapomniał, że mamy piątek na przykład. ktoś na przykład zapomniał, że mamy święto.
1: Ludzie dzwonili?
0: Zdarzały się telefony jak najbardziej z bardzo taką szczerą krytyką.
1: Jak ksiądz reagował wówczas?
0: Pokornie. Nie było innego wyjścia, bo ja zdaję sobie sprawę, że w 99% przypadków to były nasze niezamierzone wpadki.
1: A za co chwalono?
0: Za to, że jesteśmy. Za to, że ludzie mogą być w cerkwi, mimo że nie mogą, albo są daleko, albo coś im w tym akurat momencie stoi na przeszkodzie. Sama nasza obecność, sama obecność Radia Ortodoksja jest już wartością dodaną. Nawet gdyby w eterze wypuścić, nie wiem, modlitwę jedną, modlitwę Jezusową przez cały dzień, to już będzie wartość dodana. Oczywiście, żeby zatrzymać słuchacza, trzeba się postarać. Trzeba włożyć dużo sił, żeby ten content był na tyle interesujący, żeby go zatrzymać. Natomiast wystarczy, że będzie cokolwiek związane z cerkwią, to już jest ważne. To już jest ważne, że możemy śmiało mówić o tym, co dla nas jest ważne. A takich tematów zawsze było mnóstwo. Przez te 25 lat to się nie zmieniło.
1: 25 lat to bardzo długo, z czego 16 przypadło na rolę dyrektorowania na osobę księdza. Który gość, czy może jakie wydarzenie najbardziej zapadło księdzu w pamięć? Może to był właśnie jakiś szczególny gość, albo jakieś szczególne wydarzenie, gdzie radio patronowało swoimi falami radiowymi?
0: Wiele było takich momentów, jak chociażby pierwsze transmisje na żywo, które odbywały się z pobliskiej cerkwi Świętego Ducha. Wtedy nie było takich możliwości przesyłu na odległość sygnału, więc rozciągaliśmy kabel do ponomarki tutaj, tam ustawialiśmy sprzęt, tam próbowaliśmy się podłączyć do systemu nagłośnieniowego. To raz działało, raz nie działało. No ale to było coś, czego oczekiwano od nas, że nie tylko jakieś tam retransmisje, ale także coś, co dzieje się na żywo, to też było naszym udziałem. Bardzo ciekawe były na przykład wizyty w tamtym czasie. Zresztą one się, widzę, że są kontynuowane po dzień dzisiejszy, obecnego prezydenta miasta Białegostoku, pana Tadeusza Truskolaskiego. Kiedyś odwiedzał nas też pewien polityk, bardzo kontrowersyjny. Ilekroć do nas przychodził, to ja się zawsze bałem, co powie znowu na antenie. Pan Janusz Korwin-Mikke, kiedy tylko był w Białymstoku, zawsze odwiedzał nasze radio. Nie zawsze pozwalałem mu wejść na antenę, ale on, powiem szczerze, że pomimo całej kontrowersji jego poglądów, to nie było jakichś tam sytuacji, może poza jedną, o której nie będę mówił, gdzie musiałem się wstydzić za swojego gościa.
1: A czy były tematy, których Radio Ortodoksja starało się unikać?
0: Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie, dlatego że zawsze uważaliśmy, że nasi wierni nie żyją w jakiejś zamkniętej bańce. Wszystkie rzeczy, które związane są z życiem codziennym, dotyczą także ich. Oczywiście wszystkie inne media będą o tym mówiły. Nie uważam za potrzebne, żeby na przykład mówić o wydarzeniach światowych, chyba że one w jakiś sposób uderzają też w cerkiew prawosławne, jak chociażby nie musimy mówić o kryzysie w Zatoce Perskiej, ale już o tym, że istniało zagrożenie zamknięcia Bazyliki Grobu Pańskiego, tak. Więc w tym kontekście powinniśmy mówić o wszystkim, ale zawsze z tej perspektywy Cerkwi Prawosławnej. Zawsze z perspektywy naszej wiary, naszego spojrzenia na rzeczywistość.
1: A w dobie rozwoju nowych technologii, mam tu na myśli szeroko rozumiany internet, a z tym związane są nowe media, myślę bardziej powszechne. Czy w tej, nazwijmy to epoce, Radio Ortodoksja trafia do młodych ludzi, czy raczej pozostaje medium dla starszego pokolenia, według księdza opinii?
0: To wszystko w zależności od tego, czego poszukuje młody człowiek. Bo jeśli poszukuje jakiejś rozrywki, to na pewno nie będzie się zwracał w stronę Radio Ortodoksja. Jeśli natomiast poszukuje odpowiedzi na pytania dotyczące jego życia, jakieś pytania dotyczące sensu istnienia i tak dalej, wtedy jak najbardziej. Czy w związku z tym, że zaistniały nowe media, a Radio Ortodoksja jest niepotrzebne? Nie. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, dlatego że te wszystkie media, one się tak szybko zmieniają. Są tak krótkotrwałe. Jeszcze wczoraj Facebook, wydawałoby się, jest niepodważalnym królem wszystkich sieci socjalnych, a dzisiaj się okazuje, że to wszystko tak się zmienia dynamicznie. Więc niekoniecznie my mamy iść za duchem czasu. Zresztą cerkiew pokazuje to, że pójście za duchem czasu niekoniecznie jest pozytywne.
1: A jeśli chodzi o język, ksiądz wspomniał wcześniej, że była sytuacja, kiedy wyemitowaliście nie taką muzykę. No nie taką bierzemy w cudzysłów, tak? O gostach się nie dyskutuje. Ale no my tu rozmawiamy, myślę, takim językiem, przez który może nie do końca jesteśmy chętnie słuchani przez młode pokolenie. To znaczy mam na myśli, na ile radio nadąża za współczesnym odbiorcą. Mam na myśli język i formę przekazu.
0: I tu znowu się powtórzę. To nie my mamy się dostosowywać do tych nowych trendów. To ci ludzie, którzy chcą czegoś więcej niż ten język bruku.
1: Nie mówię, że mamy się dostosowywać, ale czy nie mamy poszukiwać młodego odbiorcy?
0: Nie, to innego, poszukiwanie młodego odbiorcy.
1: A jak poszukiwać, jeśli nie rozmawiać tym językiem, którym rozmawia współczesny odbiorca?
0: On jest taki sam. On jest taki sam z tym, że współczesny język podąża w kierunku zubożenia, uproszczenia i nie
1: Możemy
0: jest to język.
1: Szybciej chcemy więcej informacji przekazać, a to wymaga takiej krótkiej formy, krótszych sformułowań, prostszych sformułowań.
0: Wydaje mi się, że mimo wszystko ktoś, kto będzie chciał włączyć Radio Ortodoksja, to nie będzie przypadkowy odbiorca, tylko odbiorca, który albo czegoś poszukuje, albo wie, z czym będzie miał do czynienia.
1: No dobrze.
0: My musimy mimo wszystko, tak uważam, trzymać się pewnego poziomu, który nie pozwala nam na to, żeby kosztem jakby swojego wnętrza obniżać loty. Tak samo jak w cerkwi, nie będziemy używać takiego potocznego języka, w sensie takich potocznych, młodzieżowych sformułowań w slangu, dlatego że nie jest to odpowiednie miejsce. Uważam, że mówimy o tak poważnych rzeczach i kto będzie chciał, to nie jest... To nie to, że my coś zmieniamy. Cerkiew mimo wszystko jest bardzo konserwatywna. I tutaj tego nie, w żaden sposób nie ominiemy, dlatego że ten konserwatyzm przede wszystkim wynika z jednego prostego faktu. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus żył na ziemi 2000 lat temu. I Jego nauka pozostaje niezmienna. Ona się nie zmieniła. Nawet mówienie innymi wyrazami o nauce Jezusa, to nie oznacza, że my ją zmieniamy. Dlatego cerkiew jest z natury rzeczy konserwatywna, bo ona nie zmienia czegoś, co już została, tylko stara się jak najbardziej przekazać tę treść, która była głoszona przez naszego Zbawiciela. I nie uważam, żeby zastosowanie współczesnych technik, socjotechnik czy form przekazu było jakimś środkiem tutaj wspomagającym.
1: No dobrze, wspomniał ksiądz, że sam fakt istnienia radia jest wartością samą w sobie, ale też powiedzieliśmy o tym, że aby zatrzymać słuchacza, trzeba mieć też inne audycje. Jakie audycje lub inicjatywy radia uważa ksiądz za szczególnie ważne lub przełomowe?
0: Szczególnie ważne? Wszystko, co dotyczy transmisji nabożeństw, a tego, że to jest żywa cerkiew i nawet jeśli to nie będzie jakiś super doskonały przekaz, to będzie taki żywy, normalny, jak podczas nabożeństwa. I wszystko, co dotyczy wyjaśniania nauki cerkwi, wyjaśnienia nabożeństw, czyli coś, co ma naszemu słuchaczowi pomóc w zrozumieniu życia cerkwi. Czyli wszelkiego rodzaju audycje o życiu cerkwi, o nabożeństwach, to są rzeczy, które powinny być moim zdaniem takim języczkiem uwagi.
1: No dobrze, zapytam trochę przewrotnie. Radio Ortodoksja, dziś według księdza, medium czy kreacja?
0: Zależy w jakim kontekście.
1: Medium, którego chętnie słuchamy, dowiadujemy się nowych informacji, czy może kreacja, gdzie wybieramy tematy, o których wygodnie jest nam mówić?
0: Wygodnie. Znowu wrócę do tego, o czym mówiłem. My nie odkrywamy niczego nowego. To wszystko, czym żyje cerkiew, zostało już powiedziane. Zostało powiedziane przez naszego Zbawiciela, przez apostołów, bo mamy Pismo Święte. Zostało powiedziane w tradycji świętej. Zostało powiedziane przez wybitnych ojców cerkwi, żyjących po dzień dzisiejszy, bo uważam, że i dziś możemy znaleźć bardzo wybitne jednostki, które Mówił, ale to nie jest tak, że to jest coś nowego. Oczywiście to nie tak, że my odtwarzamy tylko i wyłącznie. Dlatego, że chociażby nowe wyzwania, one siłą rzeczy wymuszają niejako od cerkwi nowe spojrzenie.
1: Zadałem to pytanie w pewien sposób przewrotny, ale mam tu na myśli, czy zdaniem księdza, na ile radio powinno angażować się w tematy społeczne, czy polityczne nawet, a na ile pozostawać wyłącznie medium religijnym?
0: Oddawajcie co Boże Bogu, co cesarskie cesarzowi. To powiedział nasz Zbawiciel, dając pieniążki na zapłatę podatku. Co to oznacza? Że my żyjemy w konkretnej sytuacji. Nie możemy żyć tylko i wyłącznie sprawami, które są związane z życiem liturgicznym, dlatego że na co dzień przeżywamy także i wszelkiego rodzaju inne kwestie. Dlatego cel numer jeden to oczywiście wszystko, co jest związane z cerkwią, z życiem cerkwi, z nauką wypływającą z Ewangelii, z Pisma Świętego i tak dalej. Ale tam, gdzie mamy pewne powierzchnie stykowe, dałem przykład obecnego kryzysu w Zatoce Perskiej. Tam my musimy w jakiś sposób odnieść się do tego, dlatego że to dotyczy także naszego życia. My nie musimy się wdawać w jakieś debaty polityczne, ale jeśli na przykład debata dotyczy ilości godzin religii w szkole, wtedy my siłą rzeczy musimy się odnieść do tego albo sami, albo zapytać osoby ku temu kompetentne, żeby wiedzieć, no, jaką drogą powinniśmy podążać my jako wierni. Nie tylko jako tworzący radio, a radio służy właśnie temu, żeby przekazać jak najszerszej grupie zainteresowanych te treści, ale także jako my, jako wierni, powinniśmy wiedzieć, jak w takich sytuacjach powinniśmy się zachować. Nie zawsze to jest takie proste. Czasami to wymaga od nas głębokiej refleksji, głębokiego zrozumienia nawet kontekstu nauki naszej cerkwi, tego, co nasz Zbawiciel jakby rekomenduje nam, żyjącym w XXI wieku. Chociaż tak jak powiedziałem, z punktu widzenia historii zbawienia człowieka nie ma znaczenia, czy żyjemy w XXI, czy też w I wieku.
1: Zmienimy na chwilkę temat. 25 lat to długo. Czy przez te 25 lat, zdaniem księdza, Radio Ortodoksja wypracowało swoją markę? Jest rozpoznawalnym medium?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej, dlatego że po pierwsze, 25 lat istnienia na rynku medialnym to te największe rozgłośnie mogą się poszczycić tak długim stażem. Ja mówię o tych, które powstały po okresie przemian, te duże stacje komercyjne. Natomiast często inne rozgłośnie funkcjonują, potem z różnych przyczyn zmieniają czasami nazwę, przechodząc jakiś rebranding, czasami zainteresowania, czasami w ogóle są zamykane, a mimo wszystko 25 lat na rynku medialnym to naprawdę kawał czasu. Z drugiej strony Radio Ortodoksja jest rozpoznawalne także jeśli chodzi o swój charakter. Ktoś, kto włączy Radio Ortodoksja, wie, czego może się spodziewać. I to już jest też bardzo ważne, że radio dociera ze swoim programem do tych, którzy chcą tego programu słuchać.
1: Media to też popularność. Czy przez 16 lat prowadzenia radia stał się ksiądz bardziej rozpoznawalny w mieście, w regionie? Czy zauważył ksiądz takie sytuacje, w których z życia codziennego wchodzi ksiądz do sklepu i ktoś pyta o radio, o to ten ksiądz, dziennikarz, dyrektor radia?
0: I tak, i nie. Zdarzały się takie sytuacje, ale radio to przede wszystkim głos. Więc...
1: Czyli wtedy, kiedy ksiądz już się odzywał.
0: Tak, tak. Najczęściej w momencie, kiedy coś zaczynałem mówić, to ktoś... Skąd znam ten głos? Dla mnie to też było miłe, bo żeby znać mój głos, oznaczało, że ktoś słuchał radia.
1: A więc uważał za ważne te tematy, tak, które były poruszane.
0: Tak, więc ja to odbierałem nie tyle jako moją rozpoznawalność, bo o wiele bardziej...
1: Nigdy nie było takiej pokusy?
0: Nie, dlatego, że tutaj to nie była jakaś tam oszałamiająca popularność, ale cieszyła, że ktoś to oglądał. Słuchał, przepraszam. Bo tutaj też muszę powiedzieć, że inna pokusa dotyczyła audycji telewizyjnych. Z programem U źródeł wiary współpracowałem od samego początku i też przez kilka lat jako prowadzący audycję, ale i po dziś dzień jako osoba, która mówi jakieś tam słowo, kazanie i tak dalej. Tylko, że no, czasami były takie sytuacje, że ktoś mówił: o, ja księdza wczoraj widziałem. Mówi: dobra, a o czym ja mówiłem? A nie pamiętam. No i właśnie. I tu było dla mnie taki...
1: Niedosyt.
0: Nie to, że niedosyt, ile takie otrzeźwienie.
1: A w radiu jest inaczej.
0: Że ktoś pamięta osobę, ale to, co jest sednem, przekaz słowny, tego już nie pamięta. A ja nie jestem istotny w takich audycjach. Ja tylko jestem pewnym narzędziem, prawda, do dotarcia do tego człowieka. W radiu jest o tyle ciekawiej, że nie ma przekazu wizualnego. Chociaż niektóre rozgłośnie
1: to
0: robią.
1: To się zmienia, tak.
0: Tak. Ale radio zawsze było piękne z tego powodu, że dawało olbrzymią przestrzeń dla wyobraźni. Przecież osób, ja tutaj mówię o swoim pokoleniu, które sobie próbowało wyobrazić, jak wygląda Marek Niedźwiecki, słynny prowadzący program Trzeciej Polskiego Radia. No to były tysiące, które sobie wyobrażały Marka Niedźwieckiego jako niedźwiedzia, on z takim głosem też, takim bardzo poważnym. A potem się okazało, że to taki zwykły człowiek i ten czas, czar prysł. Do czego nawiązuję? Do tego, że radio daje większe możliwości, jeśli chodzi o taką
1: wyobraźnię
0: człowieka, o jego takie wewnętrzne zmysły. Nawet słuchając nabożeństwa, my możemy sobie duchowo sobie to wszystko wyobrażać, przeżywać. Czyli ten aspekt taki głęboki, on moim zdaniem w telewizji jest upraszczany.
1: A czy zdarzało się,
0: w radiu jest ciekawiej.
1: Rozumiem. Czy zdarzało się, że jakaś audycja wywołała poważne kontrowersje albo, co więcej, sprzeciw słuchaczy?
0: Może sprzeciwu to nie, ale kontrowersje tak.
1: Na przykład?
0: A na przykład audycje wyborcze. Może ja tak nas upraszczam, wyborcze, prawda? Bo to nie były jakieś audycje wyborcze, tylko na przykład zapraszając kandydatów do różnego

0: Mam pewną zasadę. Patrzeć w przód. Historia jest po to, żeby nauczyć nas przyszłości. Nie ma sensu rozpamiętywanie o swoich błędach, chyba że w kontekście ich naprawy albo poprawienia czegoś na przyszłość. Więc rozpamiętywanie, jakie decyzje były nietrafne, okej, było mnóstwo takich, natomiast nie wracam do nich jako do czegoś, co bym zmienił, bo już tego nie zmienię. Czy dzisiaj inaczej prowadziłbym Radio Ortodoksja? Pewnie tak, bo każdy z nas ma inne doświadczenia. Przede wszystkim, jeśli chodzi o początki. Mówił pan, że miałem 28 lat. Ja przypomnę, że mężczyzna 28-letni to jeszcze dziecko.
1: Zresztą ale nie wiem, wtedy ksiądz w ogóle... tak pewnie nie myślał.
0: Ach nie. Wtedy ja myślałem, że cały świat stoi przede mną otworem i niedługo to, że tak powiem, wszyscy będą mi się kłaniać w pas, bo ja tutaj jestem kimś wielkim i znanym.
1: Natomiast... Z drugiej strony ksiądz pewnie lepiej zna prawo kanoniczne, ale prezbitera wyświęca się w wieku lat 33. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę.
0: Gdybyśmy tego przepisu się otrzymali, to zdecydowana większość naszych prezbiterów jeszcze nie otrzymałaby święcej.
1: Czyli te 28 lat to nie było wcale tak mało.
0: I tak, i nie. To w zależności od tego, jakie kto ma doświadczenie życiowe. Ja mogę powiedzieć, jeśli chodzi o moje doświadczenie życiowe w tamtym czasie, one było jeszcze raczkujące. A ego, jak zawsze, u młodych ludzi wybujałe. Dobrze, że w wielu rzeczach od samego początku stopował mnie jego ekscelencja, bo pewnie dużo, dużo więcej błędów bym popełnił, także jeśli chodzi o radio. Bo tutaj ja mówiłem, że my chcieliśmy jak najwięcej, a ekscelencja mówił jak najlepiej. Spokojnie, a ja oczywiście chciałem jak najszybciej, a szybko się nie da. Szybko się nie da, dlatego że wszystko to, co dobre, wymaga czasu, wymaga przygotowania, wymaga wielu, wielu dni, godzin, lat poświęceń. To nie przychodzi od razu.
1: Zapytam jeszcze o taką współpracę w zespole, ponieważ to też jest wielka trudność, wydaje mi się, w momencie, kiedy być może wszyscy chcemy coś prowadzić, jakąś audycję, ale ktoś ma predyspozycje do redagowania tekstu, ktoś ma większe predyspozycje w mówieniu do mikrofonu. Pytam, czy zdarzały się sytuacje konfliktowe w zespole?
0: Zawsze.
1: Jak sobie ksiądz z nimi radził?
0: No tyle, na ile byłem w stanie.
1: To znaczy?
0: Sytuacje konfliktowe zdarzają się dlatego, że jesteśmy tylko ludźmi, ułomnymi ludźmi. I jeśli chodzi o odbiór siebie wzajemnie, i jeśli chodzi o ocenę, czy to pracy, czy to sytuacji, a trzeba było radzić sobie z zespołem, dlatego że to nie jest tak, że do nas chętni do prowadzenia audycji walili drzwiami i oknami.
1: Skąd ksiądz pozyskiwał coraz to nowe osoby do tego, żeby prowadzić audycję albo przygotowywać materiał do audycji?
0: Nie wiem. One same przychodziły.
1: Opatrzność?
0: Pewnie tak. Tak jak kiedyś któregoś popołudnia przyszedł młody człowiek, jeszcze gimnazjalista, i powiedział, że chce pracować w radiu, a to był obecny ksiądz Dariusz Sulima, który związał przez bardzo długi czas swoje życie z radiem. Tak, pamiętam też naszego technika Pawła Remrze, którego serdecznie też pozdrawiam, mam nadzieję, że nas słucha.
1: Do pozdrowień.
0: Który też, wydawało mi się, tak po prostu z ulicy przyszedł. Nigdy nie robiliśmy żadnego castingu. Raz, pamiętam, mój serdeczny przyjaciel Grzegorz Grzybek próbował robić casting. Niewiele przyniosło to efektu, bo te osoby, które przyszły na casting, szybko zrezygnowały. Ale jakoś tak opatrzność Boża zawsze podsyłała ludźmi, zacząłem mówić o Pawle,

0: który przyszedł, wtedy był jeszcze studentem. On ma taki niepozorny wygląd. Chudziutki, skromny bardzo. I zapytał, czy może potrzebujemy kogoś tutaj do kwestii technicznych. Wiadomo, człowiek jest na tyle ułomny, że pierwsze wrażenie to jest jakaś ocena bardzo szybka, najczęściej nietrafiona. Tak sobie pomyślałem, a cóż ty tu, chłopczyku, możesz chcieć w tym radiu? Cóż ty możesz powiedzieć? Okazało się, że była to tak bardzo przydatna osoba w radiu. Może nawet bardziej przydatna niż ja w pewnym momencie, kiedy trzeba było rozwiązywać wszelkiego rodzaju trudności techniczne. Więc ta kwestia pozyskiwania ludzi, dzisiaj śmiało mogę powiedzieć, nauczyła mnie pokory. Pokory wobec woli Bożej. Bo wtedy, kiedy ja bardzo chciałem, żeby ktoś nowy przyszedł, wtedy nikt nie przychodził. A w momentach najmniej oczekiwanych, kiedy widocznie ktoś tam na górze uważał, że ktoś nowy jest potrzebny, taka osoba trafiała. I to byli ludzie, którzy zarówno nie mieli absolutnie żadnego doświadczenia, po prostu chcieli zrobić coś dla cerkwi. Usłyszeli o radiu i przychodzili tutaj z nadzieją, że mogą w jakiś sposób dołożyć swoją cegiełkę. Ale też były osoby, które miały jakieś doświadczenie już z innych mediów, czy to z radia, czy to z gazety, które chciały też nabrać nowych doświadczeń. I tak w tym całym okresie jedno, co mogę powiedzieć, to, że nie było jakichś tam większych problemów kadrowych. W sensie takim, że nie wiem, w pewnym momencie pozostawałem sam sobie i przede mną godziny programu, które trzeba jakoś wypełnić. Nie. Zawsze jakoś Boża opatrzność nad tym czuwała. Dobre słowo ekscelencji, który, tak jak powiedziałem, przede wszystkim próbował naprawiać to, co ja psułem.
1: No dobrze, dobór kadry to jedno, a dobór treści. Pytam, na ile ksiądz miał wolną rękę w emitowaniu programu, tematów, doboru gości, na ile to były księdza decyzje, a na ile trzeba było je konsultować?
0: Teoretycznie ekscelencja dał mi bardzo szeroko rozumianą swobodę.
1: Powiem cerkiewnie, autonomię?
0: No może nie tyle autonomię, bo ja sobie sam taką autonomię przywłaszczyłem, bo...
1: To może nie autokefalię, a autonomię.
0: Z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, że zbyt rzadko konsultowałem swoje wybory, co niestety nieraz nie wychodziło na dobre. Może z lenistwa, może z wybujałego ego, że ja już wszystko wiem. A może dlatego, że często trzeba było podjąć decyzję bardzo szybko. W każdym bądź razie najczęściej było tak, że ekscelencja już po emisji zgłaszał swoje zastrzeżenia.
1: Więcej było zastrzeżeń, czy bardziej aprobaty?
0: Aprobaty nie były potrzebne.
1: Aż tak były dobre.
0: Nie, nie o to chodzi. Aprobata nic nie wnosi. Jeśli nie było telefonów, jeśli nie było jakichś słów krytyki, to znaczy, że wszystko było ok. Bardzo rzadko, tak naprawdę, zdarzają się sytuacje, że ktoś przyjdzie, podziękuje, powie, super roboty zrobiliście. to mniej więcej przypomina tą ewangeliczną opowieść o 10 trędowatych. Tak, 1 na 10 zadowolonych.
1: Jeden wrócił, żeby podziękować.
0: Tak. Więc też zdarzały się takie sytuacje, że ktoś tam zadzwoni, powie, dziękuję, fajnie, że zrobiliście. Ale zdecydowanie szybciej wyzwalane są emocje, które pchną kogoś, żeby wziął za słuchawkę i powiedział, że coś było nie tak. Co uważam za bardzo właściwy kierunek, bo każda krytyka powinna dla dziennikarzy być refleksją. Oczywiście tu pomijam jakieś takie, czy to osobiste jakieś wycieczki, czy też osobiste animozje, bo wiadomo, takie też mogą się znaleźć, albo po prostu ktoś, kto nie rozumie, co robi.
1: To wróćmy do tego, bo ksiądz wspomniał na początku wywiadu, że kiedyś słuchaliście audycji w ramach szkolenia po to, żeby wyłapywać, jak to ksiądz określił, błędy, niuanse. No a kiedy ksiądz dzisiaj słucha Radia Ortodoksja, wyłapuje ksiądz jakieś niuanse?
0: Oczywiście.
1: Na przykład?
0: Przejęzyczenia, pomyłki. Ktoś się gdzieś tam zająknie, powtórzy. To są normalne działania i tylko ktoś, kto nigdy nie miał do czynienia z radiem, dziwi się temu, że takie rzeczy mają miejsce.
1: Co by ksiądz radził, żeby tych pomyłek było mniej?
0: Nic. One są nieodzownym elementem. Praktyka. Ćwiczenia. Ćwiczenie nad sobą, nad emisją głosu, nad nie wiem, czytaniem, mówieniem. Tylko to.
1: Doświadczenie.
0: No i pomoc tam z góry. Bo czasami człowiek naprawdę chce jak najlepiej. To też jest... To właśnie jest to piękne Radio Ortodoksja, że człowiek nie wszystko jakby opiera tylko i wyłącznie na swoich umiejętnościach. Bo zwykle w radiu przychodzi profesjonalny dziennikarz, świetnie przygotowany, i on już tutaj uważa, że całe autorium jest jego. Po czym po dwóch jakichś pytaniach wywraca się mu całkowicie koncepcja i tak dalej. A tutaj mimo wszystko mamy jeszcze ten czynnik, o którym nie możemy zapomnieć, czyli gdzieś tam z tyłu głowy pamiętajmy o tym, co robimy. I dlaczego to robimy. I dla kogo to robimy. I pamiętajmy o tym, że to nie tyle ja tutaj jestem ważny. Tak jak ikonograf, który pisze ikonę, nie powinien przynajmniej podpisywać, że to jest jego wytwór. Grecy pięknie podpisują swoje ikony, ale nie imieniem i nazwiskiem, tylko na przykład ręką Jana. Czyli ktoś tam na górze kieruje tą ręką, a ja jestem tylko tutaj wykonawcą. I tutaj powrócę znowu do pierwszego pytania, dlaczego ja zostałem wybrany. Być może dlatego, że gdzieś tam na górze Pan Bóg wydając różnego rodzaju talenty, obdarzył mnie takim, a nie innym głosem, który ponoć, ja powiem szczerze, że ja po dzień dzisiejszy nie mogę siebie słuchać w radiu, bo nie lubię swojego głosu. Dlaczego? Dlatego, że mówimy, odbierając swój głos nie tylko receptorami usznymi, ale także i gardłowymi, a słuchamy tylko przez uszy i on jest trochę inny. On jest zmieniony. To jest zawsze tak, że ktoś, kto po raz pierwszy usłyszy siebie w radiu, mówi, a to ja? No, trzeba się przyzwyczaić. Ja nigdy nie mogłem się przyzwyczaić, nigdy nie lubiłem swojego głosu, w sensie nie uważałem, że on jest jakiś szczególny. Ale widocznie ktoś uważał inaczej i Do czego zmierzam? To nie moja zasługa, że ja mam taki głos. Kiedyś miałem taką sytuację jeszcze z błogosławieństwa Władyki. Prowadziłem koncert w Operze i Filharmonii Podlaskiej, koncert kolęd. I zachorowałem na gardło, straciłem zupełnie głos, nie mogłem nic mówić. Około tygodnia przed koncertem powiedziałem jeszcze żyjącemu wówczas świętej pamięci ojcu Bazylemu Dubecowi, który był kierownikiem tych koncertów, że no nie mogę prowadzić, no bo nie dam rady nic mówić. On znalazł mi najlepszego foniatrę w Białymstoku. Byłem u tego foniatry. Foniatra, pani doktor, bardzo miła zresztą, przypisała mi kupę leków, powiedziała: 3 dni ksiądz odzyska pełnię głosu. Nie odzyskałem oczywiście, koncertu nie poprowadziłem. Jeszcze 3 tygodnie nie dałem rady mówić, ale to nauczył mnie pokory, że dzisiaj mam takie narzędzie, z którego mogę korzystać, jutro mogę go nie mieć. I wiele osób przede mną i myślę, że po dzień dzisiejszy zdaję sobie z tego sprawę, że to jest pewien dar od Boga, który został mi dany, ale to nie jest tak, że to jest bezwarunkowo i na zawsze.
1: Myślę, że to piękne przesłanie. Powiem, kupujemy je i mam nadzieję, że będzie nam przyświecać, daj Boże, na kolejne 25 lat. Ale a propos głosu, czy to, co księdzu udało się wypracować tu w tym studio, doświadczenie radiowe, przydało się w życiu codziennym, w życiu duszpasterskim, w innych sytuacjach? Jeśli tak, to w jakich?
0: Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju swobodę wypowiedzi, tak. Bo mimo wszystko radio wtedy raczkowało. I wszyscy stawialiśmy pierwsze kroki. Plus jeszcze fakt, że każdy z nas miał wiele różnych obowiązków, tak jak teraz. Nawet pan musi godzić życie prywatne z pracą, tutaj radiem i tak dalej. I nie jest tak, że mamy tego czasu nadmiar. Zwykle bywa go za mało. Chociażby w takich sytuacjach, kiedy był program prowadzony w części na żywo, nie w całości, a w części. I codzienne komentarze do Pisma Świętego. Nieraz trzeba było mówić na żywo. Nieraz było tak, że ja otwierałem Pismo Święte i pierwszy raz czytałem ten fragment. Znaczy nie ogólnie, że pierwszy raz w życiu, tylko nie miałem czasu wcześniej przygotować niczego. I to zawsze przypominała mi się postać metropolity Antoniego Surożskiego, który...
1: Metropolita Antoni Blum.
0: Tak. Który wielokrotnie powtarzał, że trzeba mieć wielkie zaufanie do Pana Boga. I to, co on w tym momencie da człowiekowi na serce, to powinno się mówić. Także jeśli chodzi o takie właśnie relacje z wiernymi. Ja po dziś dzień, nie to, że nie przygotowuję się do kazań, to nie tak, ale też dużą uwagę przykładam do tego, co w danym momencie Pan Bóg da mi jakoś tak do serca, żebym mógł powiedzieć do ludzi, żeby to do nich trafiło.
1: No to wejrzyjmy w to serce. Gdyby ksiądz dzisiaj mógł sobie wyobrazić audycję, którą prowadzi ksiądz w Radio Ortodoksja, jaka by to była audycja? To, co ksiądz ma w sercu, pierwsze, co przyszło na myśl.
0: Och. Nie jestem zwolennikiem zmian.
1: Taka audycja? O takim tytule?
0: Nie. Chodzi mi o to, że starałbym się jak najbardziej dostosować do tego, co już było.
1: A może to dobry tytuł? Nie jestem zwolennikiem zmian.
0: W pewnym sensie tak, bo ja już powiedziałem, że cerkiew z natury rzeczy jest konserwatywna. ale ja tak samo jak i w parafii nie lubię zmian. Czasami one są nieodzowne, bo na przykład zmienia się proboszcz, ale już na przykład godzin liturgii nie trzeba zmieniać.
1: Ale to niekoniecznie zmiana, to być może
0: poprawa?
1: Nowe wyzwanie?
0: Niekoniecznie. Ja na to patrzę jako bardziej zmianę, więc tego, co dobre, nie trzeba zmieniać.
1: Można udoskonalać.
0: Można udoskonalać, ale to wymaga przede wszystkim poznania. Ja sobie nie wyobrażam, żebym, nie wiem, przyszedł jutro do radia i tworzył swój własny program.
1: Nie program, audycję.
0: Audycję. No, audycję musiałbym na początku zapoznać się z tym, co było do tej pory. I nawet nie zmieniając przez długi czas, musiałbym to kontynuować. Chyba, że po jakimś czasie doszedłbym do wniosku, że coś wymaga zmian. Przez te 16 lat, kiedy tu byłem, to też wiele audycji było zapoczątkowywanych i się kończyło. Z takich czy innych powodów. A to prowadzący już miał dość, a to zmieniła się koncepcja. Był na przykład taki program dla dzieci Źródełko, który miał wielu prowadzących, bardzo takich żywiołowych nawet.
1: Audycja cieszyła się dużą popularnością.
0: Tak, ale potem zmienili się prowadzący, bo tamci, którzy początkowo ją zainicjowali, już nie mieli weny albo chcieli coś zmienić. Były też inne audycje, które w mniejszym lub większym stopniu być może nawet przetrwały do dnia dzisiejszego, bo była taka audycja Książka z mojej półki, czyli przedstawianie po prostu pozycji książkowych. Bardzo ciekawa audycja prowadzona przez obecnego, wtedy jeszcze nie był księdzem, Romana Płońskiego.
1: Pozdrawiamy księdza. Bardzo serdecznie.
0: Czyli to jest pewna dynamika zawsze, która wypływa z takich naturalnych sytuacji, a nie na siłę, że tutaj wszystko mamy zmienić. Zresztą, a propos konserwatyzmu, ja poznaję to studio, mimo że kilka lat już minęło.
1: Czyli dużo się zmieniło?
0: To samo miejsce. Studio zmieniło się tak w 30%, tak bym powiedział. Może trochę techniki doszło, zmieniło się, ale to jest naturalne. One zostały. Chociaż serce emisji, stół emisyjny nadal ten sam.
1: Fale radiowe nadal te same. Tak. Chociaż pojawiły się nowe. Mam to na myśli Siemiatycze, Bielsk, Sokółkę, Grudek.
0: I to jest moim zdaniem największy sukces radia.
1: A co to, ksiądz że dzisiaj, przepraszam, że wejdę w słowo. Mam takie wrażenie, przez pewien czas zwiększał się czas emisyjny. Dziś nadajemy od 16 do 21, no ale w pewnym momencie zaczął zwiększać się zasięg, którym Radio Ortodoksja pokryło swoimi falami nasz region. Oczywiście nie w całości. Czy zdaniem księdza jest jeszcze potrzeba, żeby tym zasięgiem radia pokryć kolejne miejsca, do których być może jeszcze ten głos nie dociera?
0: Na pewno tak. Są nadal czarne dziury, o których wspomniałem. Ten zasięg, on nie jest taki stuprocentowy. Mimo wszystko moc nadajników moim zdaniem mogłaby być trochę większa. To by też wpłynęło na jakość. Może w dobie mediów cyfrowych to się zmieni. Może gdyby się udało przejść na którąś platformę cyfrową.
1: No ale dzisiaj Radio Ortodoksja też jest odbierane za pośrednictwem internetu. Czy tak. Nie prościej byłoby włączyć radio w telefonie, w smartfonie, na komputerze?
0: Tak, tylko tu znowu dochodzimy do tego punktu krytycznego. Czy każdy sobie z tym poradzi? Ja miałem na myśli to, że dzisiaj wiele rozgłośni poprzez cyfryzację radia może być odbieranych cyfrowo na cyfrowych odbiornikach. Co prawda ta cyfryzacja, ona gdzieś tam się zatrzymała, bo trzeba byłoby zupełnie zrezygnować z takich tradycyjnych form nadawczych, a to do końca nie, na pewno nie będzie możliwe. Czyli nadal jesteśmy skazani na ten zwykły radioodbiornik. I on dla większości społeczeństwa mimo wszystko jest jeszcze najprostszy. My nie możemy komplikować tutaj form przekazu. Oczywiście dla ludzi młodych to nie jest żadna komplikacja, bo każdy się posługuje smartfonem i wielopłaszczyznowo go wykorzystuje. Natomiast dla osób starszych to nadal jest tylko telefon.
1: No ale społeczeństwo się wymienia, ludzie starsi odchodzą.
0: Tak, dlatego na pewno przed Radiem Ortodoksja kolejne wyzwania. To nie jest tak, że możecie spocząć na laurach. Fajnie, że mamy nadajniki, ale te nowe formy przekazu wcześniej czy później trzeba przez internet, przez jakiekolwiek inne formy, o ile takowe zaistnieją, tak. Wszystko to, co będzie wpływało pozytywnie na możliwość odbioru przez słuchacza, tak.
1: Niech będzie mi wolno zadać jeszcze osobiste pytanie. Jak działalność w Radio Ortodoksja wpłynęła, jak była odbierana przez najbliższych księdza? Mam tam na myśli rodzinę, społeczność lokalną, w której ksiądz mieszka. Jak spotykało, z jakim odbiorem to się spotykało w domu na przykład?
0: Zawsze bardzo pozytywnym.
1: Nie zawsze. Było krytyki?
0: Krytyka była, ale krytyka nie tyle radia, co mojego działania. No to jest zupełnie co innego. Ja popełniam błędy. Zdaję sobie z tego sprawę i tych błędów także w radiu popełniłem całą masę i do tego się przyznaję. Natomiast radio jako radio zawsze było takim elementem, który był ważny, był nieraz priorytetowy, bo wśród najbliższych zawsze odbierałem tą akceptację, kiedy często musiałem poświęcać długie godziny, kiedy często nie było mnie wtedy, kiedy mógłbym być dostępny, gdyby nie było radia, ale zawsze to było z takim pozytywnym przyjęciem, że to jest ważne. To jest ważne dla cerkwi, dla społeczeństwa, dla nas wszystkich. Więc tak, to było pozytywne. No, zawsze rodzina jest najszczerszym odbiorcą i wyraża najszczerszą krytykę. To też jest istotne, no bo wiadomo, ludzie, nawet najlepsi znajomi, to mają pewne wątpliwości, powiedzieć czy nie powiedzieć, skrytykować czy nie. Zwykle znajomi najczęściej chwalą. A tutaj chwalenie nie jest do końca potrzebne. Ono jest potrzebne, żeby człowiek nie myślał o sobie, że tylko i wyłącznie robi coś źle. Jest potrzebne w tym zakresie, żeby dodawać mu energii. Ale żeby poprawiać człowieka, zmieniać go, jest potrzebna właśnie krytyka.
1: Co dzisiaj
0: konstruktywna krytyka.
1: Co dzisiaj ksiądz by poprawił w Radio Ortodoksja?
0: Nie mam na tyle wiedzy szerokiej, żeby mówić o jakichś poprawkach. Ja mogę powiedzieć o swoich życzeniach.
1: Jakie ksiądz ma życzenia?
0: Na pewno chciałbym, żeby jak najwięcej audycji pojawiało się z tych miejsc, gdzie są nadajniki. Żeby to nie były tylko nadajniki, ale to były takie centra też skupiające ludzi wokół radia. Bo to, że stanie sam nadajnik, to może zrobić każdy. Postawić nadajnik w nowym miejscu. Oczywiście, kiedy otrzyma zgodę wszystkich władz, co też nie jest łatwe. Ale najwięcej pracy jest wtedy wykonanej pozytywnej, kiedy też ludzie są w to zaangażowani. Więc chciałbym, żeby więcej było wykorzystywanych, powiedzmy to sobie, ośrodków regionalnych. Co oczywiście nie jest łatwe, bo wymaga olbrzymiego trudu i zaangażowania. To tylko ktoś, kto nigdy nie był w radiu, może sobie wyobrażać, że a co tam, wziąć mikrofon i nagrać. Ale każdy, kto jakiekolwiek próby swoje stawiał przed mikrofonem, wie, jak dużego to wymaga poświęcenia. Dlatego mówię, nie mam na tyle kompetencji ani wiedzy, żeby mówić o zmianach jakichkolwiek w radiu. Natomiast o życzeniach tak.
1: Pięknego przesłania też ksiądz użył, mówiąc o niepodpisywaniu ikon przez ikonografa, które mi się bardzo spodobało. A jakie przesłanie miałby ksiądz na, daj Boże, kolejne 25 lat, a może więcej, istnienia Radia Ortodoksja? Czego ksiądz by życzył?
0: Żeby to był prawosławny głos w domach. Żeby tego głosu nigdy nie zabrakło. Są różne trudności. I na początku, i w trakcie. Nigdy nie możemy spoczywać na laurach, ani padać duchem. Ani w jedną, ani w drugą stronę. Radio Ortodoksja jest potrzebne, jest ważne i nawet kiedy przychodzą takie momenty, że nam się wydaje, po co to wszystko robimy, niech zawsze przyświeca nam ta idea, że to jest głos cerkwi w każdym domu. Każdy może włączyć radio. Oczywiście to też zależy od odbiorcy. I moje życzenia chciałbym tutaj skierować przede wszystkim do słuchaczy. Chciałbym życzyć, żeby każdy słuchacz pamiętał o Radio Ortodoksja. Radio Ortodoksja jest specyficzne, także jeśli chodzi o formy nadawania. Bo przypadkowy słuchacz jest raczej rzadkością. Chociaż też tak się zdarza, że ktoś tam, przeglądając stacje radiowe, nawet w samochodzie włączy. Ale zwykle są to ludzie, którzy wiedzą, że od godziny 16 czeka na nich audycja w Radiu Ortodoksja. I ja chciałbym życzyć, żeby wszyscy o tym pamiętali i to był autentyczny głos cerkwi w naszym domu. Ja powiedziałbym, że przez te 20 lat zmieniła
1: 25.
0: się... 25. Przez te 25 lat zmieniła się nawet rola Radia Ortodoksja, która teraz jest jeszcze większa.
1: Co ksiądz ma na myśli?
0: To, że dzisiaj w dobie marginalizowania funkcji cerkwi, czy kościoła, czy religii z życia człowieka, taki głos jest jeszcze bardziej ważny. On ma nam przypominać codziennie cel naszego życia, cel wszystkiego, co robimy, po co tu jesteśmy i tak dalej. I dzięki temu, że radio będzie docierało do jak najszerszego grona słuchaczy, wiele osób ma szansę, żeby ten głos naszej cerkwi usłyszeć. I tego bym życzył i radiu, ale przede wszystkim słuchaczom, żeby pamiętali codziennie, nie 5 po 16, bo to już 5 minut programu przejdzie, za 5 lepiej włączyć to już zawsze ten pierwszy dżingiel, który jest odpalony, on tak ma nas obudzić o godzinie 16. Od 16 do 21 to aż 5 i tylko 5 godzin codziennej audycji. Tylko 5, dlatego że ktoś, kto żyje cerkwią, to będzie zawsze mówił, ach, posłuchałoby się jeszcze. Niestety takie są pewnie realia, że na razie musi nam wystarczyć te 5 godzin. 5 razy 5, 25.
1: Piękna może liczba, być. Trafna, 25-lecie radia, 25 godzin.
0: Do tego właśnie zmierzam.
1: Trafnie ksiądz to zauważył. Przypadek? Nie sądzę.
0: Nie ma przypadków. My jako prawosławni chrześcijanie nie wierzymy w przypadki. Gdzieś nad wszystkim czuwa Boża opatrzność. W każdym momencie. To, że prawie 10 lat temu nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora, to też jest Boża opatrzność. My jako ludzie czasami tego nie rozumiemy, czasami się denerwujemy. A po co? A dlaczego zmiana? Ktoś na tym czuwa. No nie tylko nasze władze, prawda? Ale nad naszymi władzami jest Pan Bóg. Gdyby nie Pan Bóg i taka wola Boża, no to nie byłoby tego. Nie byłoby radia, nie byłoby zmiany, nie byłoby dyrektora i tak dalej, i tak dalej. I to ma nas uczyć też Radio Ortodoksja. Wszystko, co jest tam, dzięki Bogu, który wszystko nam to daje.
1: Za te życzenia w imieniu słuchaczy oraz własnym dyrekcji Radio Ortodoksja serdecznie dziękuję. Dołączamy się do tych życzeń. Naszym gościem był dziś ksiądz Jan Kojło, pierwszy i wieloletni dyrektor naszej rozgłośni, obecnie proboszcz parafii prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Korzanach. Serdecznie dziękujemy.
0: Ja dziękuję i przepraszam za moje gadulstwo. To jest też efekt pracy w radiu. Jak zaczynam mówić, to mi się usta nie zamykają, bo to, przepraszam, że tak na sam koniec już powiem, właśnie ten nadmiar czasu, że trzeba było wypełnić czymś, to czasami było tak, że zmuszano mnie, żebym mówił coś przez 15 minut, a nie zawsze człowiek wiedział, co ma mówić. Pytał pan o to, co mi radio dało. Właśnie, też takie szybkie konstruowanie myśli, żeby móc skonstruować swoją wypowiedź adekwatną do sytuacji. Więc przepraszam państwa, że zabrałem tyle czasu z dzisiejszej audycji i radia.
1: Absolutnie się z tym nie zgodzę. Myślę, że to było wręcz oczekiwane, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
0: Ja również serdecznie dziękuję za zaproszenie do studia. Dla mnie to taki powrót po latach tutaj do miejsca, w którym spędziłem wiele, wiele wspaniałych chwil. Serdecznie dziękuję za to.
1: Bardzo dziękujemy. Raz jeszcze ksiądz Jan Kojło. Sława Jezusu Chrystus.
0: Sława o wieki.

Za nami rozmowa z ojcem Janem Kojło, pierwszym dyrektorem Radia Ortodoksja, który przez 16 lat kierował naszą rozgłośnią. Wspomnienia o początkach radia, pierwszych audycjach, transmisjach, nabożeństw i ludziach, którzy tworzyli je od podstaw, pozwoliły nam powrócić do ważnych chwil z 25-letniej historii naszej stacji. Przy tej okazji serdecznie zapraszamy na uroczystości z okazji 25-lecia Radia Ortodoksja, które odbędą się 24 października w Cerkwi Świętego Ducha w Białymstoku. O godzinie 9 sprawowana będzie święta liturgia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba. Następnie zapraszamy na dzień otwarty Radia Ortodoksja. Będzie to okazja, by zajrzeć do naszego studia, poznać naszą pracę i spotkać się z zespołem radia. Serdecznie zapraszamy.

0: Już jutro, 16 października o godzinie 17 w katedrze Świętego Mikołaja w Białymstoku odbędzie się koncert 20 lat boskiej liturgii w języku polskim. Chór polskojęzyczny wykona pieśni, które towarzyszą niedzielnej modlitwie. Od psalmów i jej antyfon po pieśnie cherubinów i utwory poświęcone Bogu Rodzicy. Koncert poprzedzi molebień dziękczynny. O przygotowaniach i programie koncertu opowiadają ojciec Piotr Makal, wikariusz białostockiej katedry, oraz Jan Koniuch, dyrygent chóru. W rozmowie wracamy również do początków nabożeństw w języku polskim, pracy nad polskim repertuarem i wspólnoty, którą przez lata tworzyli chórzyści oraz wierni.
1: Gość Radia Ortodoksja.
2: W studiu Radia Ortodoksja gościmy ojca Piotra Makala, wikariusza Katedry Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Jest z nami również Jan Koniuch, dyrygent chóru polskojęzycznego w parafii Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Sława Jezusu Chrystu.
3: Sława wieki.
2: Spotykamy się, aby zaprosić naszych słuchaczy na koncert. Koncert związany z rocznicą liturgii sprawowanych w języku polskim w białostockiej katedrze Świętego Mikołaja. Co to za koncert? I może zapytamy na początku, jak to się zaczęło, że ta liturgia polskojęzyczna jest sprawowana w białostockiej katedrze?
3: Jak to się zaczęło, to trzeba byłoby zapytać naszego Władykę Jakuba, bo on rozpoczął i błogosławił na sprawowanie liturgii w języku polskim. Miało to miejsce, pierwsza taka boska liturgia w naszej katedrze miała miejsce 16 października 2005 roku. Więc ponad 20 lat temu. I przez te 20 lat chórami dyrygowało, wiadomo, że trzeba było tą liturgię w jakiś sposób obsłużyć pod względem dźwiękowym, więc został powołany także chór. Przez te 20 lat było 4 dyrygentów chóru. Obecnie pan Jan Koniuch jest 4. dyrygentem. I powstała idea w tym roku, żeby w jakiś sposób uhonorować i można powiedzieć też powiedzieć o tej liturgii. Wydaje mi się, że była ona odpowiedzią na prośby wiernych. W cerkwi dużo jest tej zależności między duchowieństwem a wiernymi i pewne rzeczy bez problemu, bez względu na tradycję, bez względu na kanony możemy dostosowywać. To jest na przykład kwestia godzin nabożeństw, czy kwestia na przykład języka. I kiedy pojawiła się taka potrzeba sprawowania liturgii w języku polskim, Władyka odpowiedział na tą potrzebę i już te liturgie systematycznie od ponad 20 lat w naszej katedrze o godzinie 9 w każdą niedzielę są sprawowane.
2: Pytanie do dyrygenta chóru. Czym różni się prowadzenie chóru śpiewającego teksty w języku cerkiewnosłowiańskim od właśnie takiego chóru, który śpiewa teksty w języku polskim? Czy jest jakaś różnica?
4: Myślę, że jest znacząca, dlatego że my wszyscy śpiewający, ale też wszyscy będący w cerkwi, uczestniczący w nabożeństwach, od dziecka słyszymy liturgię, treści liturgii, zarówno modlących się duchownych, a także chórzystów, tak jakby i odpowiedź chóru, po cerkiewnosłowiańsku. I trudnością, myślę, jest na początku przestawić się z tego cerkiewnosłowiańskiego właśnie w tę stronę, tak, w stronę języka polskiego, który jest językiem, którym się na co dzień posługujemy, natomiast nie jest językiem tak oczywistym w kontekście tekstów liturgicznych. Myślę, że jedną z trudności jest dostosowanie melodii napisanych pod tekst w języku cerkiewnosłowiańskim do języka polskiego, gdyż jest on ma dłuższe wyrazy, dłuższe frazy, czasem trzeba zaśpiewać, nie jest to dokładnie, nie jest to proste, żeby to zaadaptować, opracować znane nam kompozycje stworzone pod język cerkiewnosłowiański na język polski. Myślę, że taka adaptacja wśród chórzystów trochę trwa, że tak około 2 miesiące trzeba się ośpiewać, osłuchać, natomiast później to jak wszystko wchodzi w krew i jest wręcz naturalny po jakimś czasie.
2: Czy ci chórzyści, którzy obecnie śpiewają podczas tych liturgii sprawowanych w języku polskim, to są ci sami chórzyści, którzy zaczynali jeszcze 20 lat temu? Czy są takie osoby?
4: Są takie osoby, natomiast to są osoby pojedyncze. Większość składu chóru się wymieniła od tamtego czasu. Wiadomo, za dyrygentem przychodzą chórzyści. Jeśli dyrygent się zmienia, to zmienia się też skład często chóru. Ja miałem to szczęście, że można powiedzieć, odziedziczyłem cały skład chóru po poprzedniej dyrygentce, pani Natalii Czurak. No i udało mi się tych chórzystów jakby zgromadzić i żeby oni chcieli dalej śpiewać w chórze pod moją dyrygenturą. No i myślę, że to jest kluczowe, tak, żeby tworzyć jakąś społeczność w tym chórze, żeby ci chórzyści pozostali. Natomiast no, ten skład, wracając do pytania, się bardzo zmieniał i myślę, że kilkadziesiąt osób spokojnie przez ten chór, przez te 20 lat przeszło.
2: Przed nami koncert 16 października w Katedrze Świętego Mikołaja Cudotwórcy, koncert rocznicowy. Co zaprezentujecie podczas tego koncertu?
4: Będzie to repertuar tak naprawdę dla nas naturalny, taki, który śpiewamy na co dzień w cerkwi, czyli repertuar liturgiczny. Cały repertuar będzie się opierał na pieśniach wykonywanych na liturgii naszej. Więc przejdziemy w tym repertuarze od samego początku liturgii, przez psalmy, przez antyfony, przez pieśń cherubinów, przez pieśni poświęcone Bogu Rodzicy. To myślę, że każdy zainteresowany słuchacz będzie zadowolony, powiedzmy, jeśli się wybierze nas posłuchać.
3: Koncert rozpocznie się nabożeństwem dziękczynnym za te lata, w których mogliśmy uczestniczyć w tych liturgiach za chórzystów, za swoją społeczność. Więc pierwszym elementem koncertu będzie modlitwa dziękczynna w języku polskim.
2: To wszystko 16 października o godzinie 17 w Białostockiej Katedrze Świętego Mikołaja Cudotwórcy. Ojcze, pytanie do was skierowane, bo wy jako wikariusz katedry sprawujecie nabożeństwa również w języku polskim, tak? To jest tak chyba rotacyjnie, że duchowni sprawują.
3: Tak, wszyscy prezbiterzy, którzy posługują w katedrze, cyklicznie sprawują także nabożeństwa w języku polskim o godzinie 9 w każdą niedzielę.
2: Kto najczęściej uczestniczy w tych nabożeństwach? Czy to jest stała grupa wiernych? Czy to są wasi parafianie, osoby młodsze, osoby starsze?
3: Przekrój jest naprawdę różny. Kiedy przychodziłem kilka lat temu do katedry, kiedy Wodyka powołał mnie na wikariusza Katedry Świętego Mikołaja Cudotwórcy, miałem jakieś swoje przeświadczenie o tym, kto mógłby być związany przeważnie z małżeństwami dwuwyznaniowymi, z osobami młodymi, ale zdziwiłem się, że jest dużo osób starszych, w takim wieku można powiedzieć nawet zaawansowanym i oni bardzo lubią te liturgie, lubią w nich uczestniczyć. Jest takie, można powiedzieć, serce tej wspólnoty, która przychodzi, która stara się co niedzielę być i tych ludzi się rozpoznaje. Nawet jeżeli sprawujemy to w cyklicznym, powiedzmy raz w miesiącu jestem w kaplicy świętego Serafima Sorowo na tej boskiej liturgii, ale są też osoby, które zachodzą, potem wracają, w zależności od ich potrzeb. Niektórzy zostają trochę dłużej, niektórzy zostają trochę krócej. Dużym zaskoczeniem pewnego razu była jakaś wycieczka i to prawdopodobnie katolików, którzy zaszli. Chyba tylko na chwilę, ale zostali prawie na całą liturgię. Zaskoczenie, że w języku, w którym rozumieją, jest też sprawowana w cerkwi boska liturgia.
2: Czy były jakieś szczególne momenty, szczególne wydarzenia związane i z działalnością chóru, i z tą liturgią polskojęzyczną na przestrzeni tych 20 lat, o których możemy tutaj powiedzieć?
4: Tak, były. Za dyrygentury pana Dawida Dubeca została nagrana płyta z boską liturgią w języku polskim. Obecnie wydaje mi się, że nie jest ona dostępna w sprzedaży, natomiast było takie nagranie, osoby, które wtedy się zaopatrzyły w taką płytę, ją posiadają, natomiast ostatnio wpadł mi pomysł do głowy, żeby tą płytę udostępnić na streamingach. Tak, żeby każdy, kto te 15 lat temu, kiedy ona była nagrywana, mógł ją dzisiaj usłyszeć.
3: Mam nadzieję, że to się uda zrealizować.
2: Tak. Pytanie, które często zadaję dyrygentom, kiedy gościmy ich tutaj w studiu, czy każdy śpiewać może trochę lepiej, trochę gorzej? Jak to jest z tym śpiewaniem?
4: Myślę, że każdy śpiewać może, jak mówi to powiedzenie. Natomiast no, jesteśmy w cerkwi, tak? To jest miejsce, w którym się modlimy i każdy z nas poprzez właśnie ten śpiew może się modlić i do nas przychodzą bardzo różnie utalentowane osoby pod względem muzycznym. Natomiast dla każdego znajdujemy miejsce, dla każdego znajdujemy głos, w którym może śpiewać i no, myślę, że każdy może się realizować w chórze.
2: I to chyba jest dobrze, jak każdy ma jakieś takie swoje własne miejsce w cerkwi, gdzie może się realizować.
4: Wydaje mi się, że tak, że czy to ołtarz, czy to chór, na którym można śpiewać, tak, czy pomagać sprawującym liturgię w ołtarzu, tutaj akurat chłopcy tylko, to jest, wydaje mi się, nie chcę tutaj powiedzmy nikogo urazić, tak, tym co powiem, że to jest takie pełniejsze, może troszeczkę bliższe przeżywanie tej liturgii. Że można być troszeczkę bliżej tego tekstu, który śpiewamy, bliżej sprawowania tej liturgii w ołtarzu, tak? I to jest bardzo angażujące, to jest coś, co młodzieży zwłaszcza, tak, ale też osobom już bardziej dojrzałym jakoś pomaga zatrzymać się w tej cerkwi na dłużej, tak? Dojrzewać w tej cerkwi, jeśli chodzi o młodzież. I myślę, że to bardzo ważne, żeby się angażować w takie rzeczy.
2: A czy na przestrzeni tych 20 lat zmieniło się w jakiś sposób podejście wiernych do nabożeństw sprawowanych w języku polskim?
3: Trudno mi jest powiedzieć, dlatego że nie uczestniczę od 20 lat w tych nabożeństwach, więc nie mam takiego przekroju. Trzeba byłoby zapytać o to naszych starszych duchownych. Wydaje mi się, że tak jak na początku to była pewna nowość, i taka nowinka, to w tym momencie wpisała się, można powiedzieć, na stale już jako pewna tradycja. Na parafii Świętego Ducha w Białymstoku jest sprawowana liturgia w języku polskim. W naszej katedrze jest sprawowana w całości liturgia w języku polskim, ale też w innych parafiach ten język polski też wszedł do nabożeństw. I to już jest w jakiś sposób też, powiedzmy, nic nowego. Jest to osłuchane. Powiem o swoim spostrzeżeniu, dlatego że uczestniczyłem w Warszawie, kiedy rozpoczynała działalność parafia właśnie w języku polskim, jeszcze na Podwalu. Niezależnie od języka, jeżeli się nie skupimy podczas boskiej liturgii, jeżeli nie znamy Pisma Świętego, jeżeli nie znamy psalmów, to jak to mówię, młodzież można odlecieć. Można zgubić wątek i wcale nie uczestniczyć w pełni w tej boskiej liturgii. A z drugiej strony, jeżeli właśnie znamy dobrze, jeżeli lubimy nabożeństwo, jeżeli staramy się, wiemy jak gdyby co jest po kolei, to w tym momencie trochę niezależnie od tego, w jakim języku jest sprawowane to nabożeństwo, tak samo przeżywamy. Oczywiście, jeżeli jest w języku, który rozumiemy, jest to pełniejsze przeżywanie, dlatego że te teksty trafiają bezpośrednio także do naszego umysłu, nie tylko do naszego serca, ale do naszego umysłu, a przecież nabożeństwo powinno być także służbą, jak jest po słowiańsku słowiesnej, czyli rozumową.
2: Liturgie w katedrze Świętego Mikołaja w języku polskim są sprawowane regularnie o godzinie 9 w każdą niedzielę.
3: Każdą niedzielę z wyjątkiem święta Paschy, kiedy jest sprawowana tylko w nocy liturgia. I z wyjątkiem, jeżeli wypadnie święto Narodzenia Chrystusa w niedzielę, to też jest nocna liturgia i ewentualnie jedna jest w dzień, więc tą liturgię opuszczamy. A tak w każdą niedzielę, niezależnie od pory roku i okresu świątecznego, jest sprawowana liturgia w języku polskim o godzinie 9 w każdą niedzielę.
2: Z tego miejsca zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy. Być może są takie osoby, które nigdy nie uczestniczyły w liturgii w języku polskim i myślę, że to będzie taka dobra okazja do tego, żeby odwiedzić Białostocką Katedrę. My tymczasem zaprośmy jeszcze raz naszych słuchaczy na zbliżający się koncert.
3: Serdecznie zapraszamy wszystkich na koncert 20 lat Boskiej Liturgii w języku polskim w Katedrze Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku, ulica Lipowa 15, 16 października o godzinie 17. Partnerem strategicznym tego wydarzenia jest Województwo Podlaskie, a patronatem medialnym objęli nas serwis Cerkiew.pl i Radio Ortodoksja.
4: Serdecznie zapraszamy.
2: My również dołączamy się do tego zaproszenia. 16 października o godzinie 17 Białostocka Katedra Świętego Mikołaja Cudotwórcy. A ja serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim i Państwa gośćmi byli ojciec Piotr Makal, wikariusz Białostockiej Katedry, a także pan Jan Koniuch, dyrygent chóru polskojęzycznego w Białostockiej Katedrze Świętego Mikołaja Cudotwórcy. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim

Za nami rozmowa poświęcona jubileuszowi 20-lecia boskiej liturgii w języku polskim. Naszymi gośćmi był ojciec Piotr Makal, wikariusz Białostockiej Katedry oraz Jan Koniuch, dyrygent chóru polskojęzycznego. Przypominamy, że koncert 20 lat boskiej liturgii w języku polskim odbędzie się już jutro, 16 października, o godzinie 17 w Katedrze Świętego Mikołaja w Białymstoku. Wydarzenie poprzedzi molebień dziękczynny. Serdecznie zapraszamy. A już za chwilę zakończenie naszego programu oraz modlitwy wieczorne.